0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: O reklamie. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
5: W Polsce każdego dnia życie odbiera sobie 15 osób. Prawie 300 próbuje. W tej grupie coraz częściej jest młodzież.
6: Takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Taka młodzież rozdaje swoje rzeczy, głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności, wypowiada czasami nawet wprost komunikaty. Często rodzice nakrywają swoje dziecko, albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję. Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu.
5: W programie Miasto Młodości moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu, Kosma Kołodziej. Te statystyki są przerażające.
6: Tak, są przerażające. Przede wszystkim witam serdecznie. To, co może cieszy, że w końcu w Polsce gdzieś od 2023 roku zajęto się tą problematyką i tutaj bardzo duże uznanie przede wszystkim organizacjom pozarządowym i osobom, które zajmują się tą prewencją suicydalną. Między innymi grupa Growth Space, która takie statystyki już od kilku lat zbiera. To są statystyki policyjne, które dotyczą prób samobójczych i tych prób samobójczych zakończonych śmiercią. No i w 2020 roku była to największa liczba, porównując do poprzednich lat. No i jakieś zmiany, mam nadzieję, w konsekwencji to przyniesie.
5: 2020 rok, czyli rok pandemii, tego, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci w domach, wiele osób sobie z tym nie radziło, także tych bardzo młodych.
6: Tak, przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami, ale też nie zapominajmy, że w wielu domach jest też dużo problemów. Są problemy alkoholowe, są problemy związane z przemocą, przemocą fizyczną, przemocą psychiczną, a jak robiliśmy raport w gdańskich szkołach, to tam też kilka procent osób zaznaczyło wykorzystanie seksualne. Więc te problemy i ten brak, w cudzysłowie użyję, nabrania świeżego powietrza i jakiejś formy ucieczki od oprawców, no to jest bardzo trudne.
5: Czyli te dzieci, młodzież, kiedy są w szkole, tam czują się często bezpieczniej niż we własnym domu. Tak?
6: Myślę, że zależy to przede wszystkim od szkoły. Jeżeli jest to przestrzeń otwarta, jeżeli jest pedagog, bo to kolejny problem, w wielu szkołach w Polsce brakuje pedagogów i tych pedagogów nie ma. Ta pensja też jest bardzo niska i mało osób chce pracować w szkołach. To myślę, że to jest pierwszy problem, a drugi problem to też jak ta dana jednostka czuje się w klasie, bo też musimy tutaj powiedzieć o bullyingu, czyli o tej przemocy rówieśniczej, która też w Polsce na tle krajów europejskich jest bardzo wysoka.
5: A mówimy o grupie wiekowej jakiej? W jakim wieku jest ta młodzież?
6: Mówimy o nastolatkach, mówimy do 18 roku życia, dlatego że też coraz częściej mamy informacje, że coraz młodsze dzieci popełniają samobójstwo w Polsce.
5: A te policyjne statystyki, co mówią?
6: Ja mam akurat tutaj statystyki bydgoskie. W Kujawsko-Pomorskim w 2023 roku zgłoszonych prób samobójczych było 60, a prób zakończonych śmiercią 9. I tutaj też zawsze mówimy o tym, że jest to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Bo jeżeli często rodzice nakrywają swoje dziecko, albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję.
5: Nie zgłaszają na policję, czyli co? Uciekają od problemu? Nie szukają pomocy dla swojego dziecka?
6: Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu. Że dziecku się polepszyło, porozmawiali. Często nie szukają wsparcia specjalistów, bo czasami jest to problem właśnie systemu, czyli rodziny. Czasami jest to problem jakiś wynikający z sytuacji w szkole, z samooceny, jakiejś przemocy. No, bez pomocy specjalisty może być to trudne do rozwiązania. Tym bardziej, że ta osoba po jednej próbie samobójczej jest w takim czasie ryzyka, w krótkim czasie wystąpienia kolejnej próby.
5: A czy są jakieś symptomy, jakieś znaki, które takie dziecko wysyła, na które rodzice mogliby zwrócić uwagę, nauczyciele, pedagodzy?
6: Tak, to też wszystko zależy oczywiście od grupy wiekowej, bo jeżeli chodzi o dzieci, no to będzie jakieś zobojętnienie, będzie drażliwość, nieumiejętność przyjmowania krytyki albo zbyt mocna reakcja na tą krytykę. W wielu badaniach też takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Też takie pojęcie anhedonia, czyli utrata takiej zdolności odczuwania radości. Na przykład młoda osoba przez lata trenuje jakiś sport, czy ma jakieś hobby i nagle widać, że nawet to przestaje sprawiać przyjemność takiej osobie. A jeżeli chodzi o też inne symptomy, to czasami taka młodzież rozdaje swoje rzeczy, głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności, wypowiada czasami nawet wprost komunikaty albo mówi o jakichś filmach odnośnie samobójstw, o jakimś filmie, o jakiejś książce, czasami fascynacja też tą tematyką. Może też być to taki problem ze snem, jakieś wybudzanie nocne, brak apetytu. Tych symptomów może być naprawdę bardzo dużo. Ja myślę, że jeżeli czy to nauczyciel, czy rodzic zna swoje dziecko i takie symptomy mogą występować, to dziecko inaczej zaczyna się zachowywać, no to jest taki moment, gdzie warto się przyjrzeć. I nie mówię tylko tutaj o rodzicach, bo czasami też reaguje rówieśnik. Że coś z moim kolegą, z moją koleżanką jest nie tak. I też w wielu badaniach, jak pyta się młodzież, do kogo poszedłbyś z problemem, to bardzo często, znaczy najczęściej wskazywane są koledzy i koleżanki. I tutaj też uczulam, jeżeli młode osoby nas słuchają, że pamiętajmy, że ta nasza psychika w tym młodym wieku się kształtuje i też w tych trudnych momentach, jeżeli mówimy o kryzysie suicydalnym, to jest też takie myślenie tunelowe, gdzie taka młoda osoba ma wrażenie, że już nie ma innego rozwiązania i że jedynym słusznym rozwiązaniem jest śmierć i wtedy bardzo często jest potrzebna ta osoba dorosła. Bo często niektóre problemy z perspektywy młodego człowieka są nie do rozwiązania. I wtedy z pomocą przychodzą dorosłe osoby i są w stanie zaopiekować się i wiele z tych problemów rozwiązać, bo okazują się one, że nie są nie do rozwiązania, że te powody mogą być różne, bo właśnie to poczucie niepotrzebne, a może to być jakiś silny zawód miłosny. No i wtedy często pomoc może tylko i wyłącznie przyjść do nas od osób dorosłych.
5: Powiedziałeś też, że takie osoby często mówią o chęci odebrania sobie życia, o tym, że oglądają filmy, książki, które o takich sprawach opowiadają. Czy to jest takie wołanie o pomoc?
6: Tak, to jest takie wołanie o pomoc i też chciałbym powiedzieć o takim stereotypie, bo jest taki stereotyp, że te osoby, które mówią o samobójstwie, to że nigdy tego samobójstwa nie dokonają, a takie osoby, które dokonały samobójstwa, że one wcześniej tego nie zgłaszały. Właśnie na tym to polega, że często trzeba się przyglądać tym młodym osobom, trzeba słuchać, co one mówią, patrzeć, jak się zachowują, sprawdzać też i monitorować ich samopoczucie. To są takie rzeczy. Jedni będą w stanie to powiedzieć wprost, a inni będą to komunikować w inny sposób. Jakieś wagary, absencja, ucieczki z domu. No tych elementów składowych może być naprawdę bardzo dużo.
5: Ta pomoc rówieśnicza to jest bardzo ważny wątek i tak pomyślałam, że co, no przyjdzie do mnie córka albo syn i powie, wiesz, mamo, chyba Kasia, Zosia, Bartek ma problem. Co ja mam wtedy zrobić?
6: No przede wszystkim, jeżeli jest pedagog, poinformowałbym pedagoga i wtedy też powinni być rodzice zaproszeni. Nigdy nie wiemy, jaka jest też sytuacja rodzinna. I czasami jest tak, że rodzic przy pedagogu mówi, że będzie wspierał, mówi, że zajmie się daną sytuacją, a wracając do domu, to jeszcze taka osoba może dostać karę, może też spotkać go przemoc, więc no tutaj instytucjonalnie ja bym zadziałał...
5: najpierw poprzez, w szkole.
6: Tak, w szkole.
5: A kiedy no, moje dziecko dostanie SMS-a od swojej koleżanki, że kończę ze sobą, żegnam, cześć. Co wtedy?
6: Przede wszystkim jak cały czas utrzymywać kontakt z tą osobą. Próbować, bo może być tak, że on 15 telefon odbierze. Przede wszystkim też zlokalizować daną osobę, gdzie ona w jakim miejscu się znajduje, czy w domu, czy właśnie gdzieś w jakimś parku, czy w jakimś lesie, czy w jakiejś przestrzeni szkolnej. Wtedy też warto nawet z kimś się komunikować, żeby taka osoba wezwała policję, pogotowie, cały system tutaj wsparcia uruchomić. Najważniejsze to nie bagatelizować i nie zostawiać tej osoby samej, żeby właśnie w tym poczuciu beznadziejności, poczuciu niepotrzebnym był może taki moment, że pojawi się taka myśl, jestem dla kogoś ważny i to, że jestem, to jest ważne.
5: A kiedy ten system już ruszy, uratujemy to dziecko, co z nim dzieje się później?
6: No właśnie opieka i tak naprawdę też są oddziały psychiatryczne, gdzie też można wdrożyć leczenie, też wdrożyć farmakoterapię, jeżeli będzie potrzebna i ogólnie terapię, no ale bardzo często jest tak, że brakuje tych miejsc, że tych mówi się od lat tak naprawdę o kryzysie psychiatrii w Polsce, a tym bardziej tej psychiatrii dzieci i młodzieży. Brakuje personelu, brakuje specjalistów i to mówię o lekarzach, psychiatrach i mówię o pielęgniarzach, którzy wybierają specjalizację psychiatryczną. Ten system, no dużo osób też czuje potem wypalenie zawodowe, takie, że pomimo tego, że bardzo by chcieli i ten system zmienić, to jest to bardzo trudne. Ja myślę, że to od podstaw cały system by trzeba było zmienić. Też myślę, że formy finansowania, żeby dla personelu była to praca, ona jest trudna, tak naprawdę 24 godziny na dobę, i żeby ona też dawała satysfakcję finansową, bo często wybiera się specjalizacje, które lepiej są płatne, a ma się mniejszą odpowiedzialność. A tutaj jest odpowiedzialność tak naprawdę ludzkiego życia, bo oprócz osób w kryzysie suicydalnym mamy osoby z chorobami psychicznymi, osoby z depresją, z różnymi tymi chorobami, więc no ten, no jest to duży, duży wysiłek pracy na takim oddziale z takimi pacjentami.
5: A jeżeli nie szpital, jeżeli nie oddział, to gdzie takie dziecko znajdzie pomoc?
6: Terapia, czasami też terapia systemowa, czyli terapia całego tego systemu rodzinnego z rodzicami. Czasami, jeżeli jest problem i wynika z jakichś problemów w szkole, na przykład jest w klasie przemocowiec, to też wtedy to stoi po stronie szkoły. Też są organizacje pozarządowe, które takie szkolenia dla nauczycieli robią i też takie interwencje robią w klasach, bo też jest ważne, że jeżeli dochodzi do próby samobójczej, czy do właśnie tej próby zakończonej samobójstwem młodej osoby, musimy pamiętać, że też całe środowisko powinno zostać zaopiekowane. Rodzina, ale też cała klasa. Grupa studencka, a znam takie przypadki, gdzie dzisiaj tak naprawdę informacja w ciągu 15 minut dociera do wszystkich w szkole i niestety, ale też jedno samobójstwo może pociągnąć za sobą kolejne.
5: No i rozmawiamy potem po fakcie.
6: Tak, rozmawiamy po fakcie. To, co chcę powiedzieć, że kiedyś jeszcze w wyszukiwarkach, jak wyszukiwało się metod prób samobójczych, to one były wszędzie dostępne. Dziś algorytm Google tak naprawdę podsyła telefony z pomocą i formami wsparcia. I to jest bardzo istotne. Ja też myślę, że w tych gabinetach pedagogów, nauczycieli też powinny być takie numery telefonów. I tutaj mówimy o tak zwanym efekcie Papageno, czyli tak naprawdę wzmocnieniu sposobów pozytywnych radzenia sobie z kryzysem suicydalnym, że jest pomoc. I te telefony też wiem, że w Polsce działają. Mamy telefon 116 111 albo 870 22 22. Często te infolinie są całą dobę czynne, więc też wiem, że na takie telefony w kryzysie suicydalnym jest reakcja, jest pomoc.
5: Obserwujmy, rozmawiajmy, bądźmy blisko. Moim gościem w programie Miasto Młodości był doktor nauk o zdrowiu Kosma Kołodziej.
4: Kielce, Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
7: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszym gościem jest dzisiaj Artur Nowakowski, doktor inżynier z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, cześć.
8: Cześć, miło mi.
7: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego wpływa już teraz na rynek pracy i jak wpłynie w przyszłości. No ale żeby o tym porozmawiać, no to od podstaw musimy zacząć. Czym w ogóle jest to przetwarzanie języka naturalnego?
8: Przetwarzanie języka naturalnego jest to technika polegająca na wykorzystywaniu algorytmów różnych, w tym różnych modeli matematycznych do przetwarzania tekstu lub też mowy wszędzie, gdzie występuje język naturalny, w celu wykorzystania tych informacji znajdujących się w tekście do zrozumienia tak naprawdę, co jest w tym tekście zawarte, tak żeby komputer był w stanie te informacje przetworzyć.
7: Język naturalny, bo tu naprawdę do podstaw przejdźmy, to ten język, którym się posługujemy i to jest każdy język, którym się ludzie posługują.
8: Tak jest. To jest każda rozmowa, którą prowadzimy, każdy tekst, jaki piszemy, czy to za pomocą komputera, czy to za pomocą długopisu, pióra. Nie ma to aż takiego rozróżnienia. Ważne jest to, że jest to po prostu język, którym się posługujemy.
7: Przetwarzanie języka naturalnego to trochę tak, jakbyśmy uczyli maszynę rozumienia naszej mowy, jakbyśmy uczyli komputer właśnie naszego języka.
8: Tak jest. Tutaj chodzi o to, żeby komputer był w stanie po prostu nas zrozumieć. Nie jest to prosty problem z tego względu, że komputer rozumie liczby głównie. Dlatego trzeba za pomocą przeróżnych technik doprowadzić nasz język do takiej postaci, którą komputer jest w stanie zrozumieć.
7: To przetwarzanie języka naturalnego to wcale nie jest nic nowego tak naprawdę, bo na rynku już funkcjonuje od wielu, wielu lat. Kiedy ono się w ogóle pojawiło?
8: Dokładną datę ciężko określić, ale to już są gdzieś powiedzmy nawet połowa zeszłego wieku, gdzie większość takich algorytmów już się pojawiała, takich narzędzi pozwalających na przetwarzanie języka naturalnego gdzieś w okresie lat 60., 70. zeszłego wieku. Wykorzystujemy już narzędzia przetwarzające język naturalny od wielu lat, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Podstawowym przykładem takiego narzędzia, które jest dostępne od wielu lat, jest chociażby nasza skrzynka pocztowa, gdzie mamy przeróżne filtry spamu, które wykorzystują właśnie techniki przetwarzania języka naturalnego do zrozumienia tego, czy dana wiadomość jest tym, czego oczekujemy, czy jest to po prostu wiadomość niechciana. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego jest widoczne w wielu aspektach naszego życia, chociażby w pomocy przy korekcie, przy pisaniu tekstów, przy korekcie tekstów, czy to maili, czy tekstów bardziej nawet literackich.
7: Kiedy piszemy cokolwiek w arkuszu Google'a czy Worda i mamy tę korektę, właśnie poprawianie ortografii, gramatyki, to już jest przetwarzanie języka naturalnego?
8: Tak, to już jest przetwarzanie języka naturalnego. Co prawda wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, jako że korzysta z tego powiedzmy bardzo naturalnie już od wielu, wielu lat. To nie była moda aż taka na sztuczną inteligencję, ale jest to jedno z zastosowań właśnie przetwarzania języka naturalnego. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego może być wykorzystywana też w wielu innych aspektach. Na przykład może też dbać o bezpieczeństwo. Na przykład istnieją systemy wspierane przez techniki sztucznej inteligencji i przetwarzanie języka naturalnego wykorzystywane przez organizacje rządowe, czy to Straż Graniczną na przykład, gdzie wykorzystywane są modele sztucznej inteligencji do znajdowania potencjalnych przestępstw czy przez przestępców na podstawie treści zawartych w internecie, gdzie tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Często są też w pewien sposób poukrywane, czy to pod różnym slangiem i za pomocą właśnie przeróżnych technik jesteśmy w stanie ocenić, jak powiedzmy zagrożenie, które płynie z tych treści zawartych w internecie, co może też dążyć do udaremnienia jakichś przestępstw.
7: Czyli przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam w walce z hejtem tak powszechnym w internecie.
8: Tak, to też jest jedno ze zastosowań, powiedzmy na przeróżnych platformach, czy to na Facebooku, czy na X-ie, czy na dawnym Twitterze. Tam również zawarte są różne narzędzia, które służą wykrywaniu mowy nienawiści, tak to nazwijmy, czy to fake newsów, ale też na przykład w wykrywaniu problemów nawet psychicznych. Często na przykład pewne treści publikowane przez dane osoby mogą świadczyć o tym, że może na przykład popełnić samobójstwo. Takie treści po zaklasyfikowaniu mogą być automatycznie zgłoszone do odpowiednich instytucji, żeby zapobiec takim złym wydarzeniom. Teraz bardzo modne staje się wykorzystywanie technik przetwarzania języka naturalnego, czy też sztucznej inteligencji do wyszukiwania wiedzy, do wyszukiwania i w szczególności podsumowywania wiedzy, gdzie mamy ogromne zbiory tekstów, zbiory danych, czy to w firmach, czy w książkach. A zależy nam tak naprawdę często na znalezieniu jednej konkretnej informacji. Poprzez zadawanie pytań w języku naturalnym jesteśmy w stanie pozyskać dokładnie te odpowiedzi, na których nam najbardziej zależy.
7: Czyli tak naprawdę w każdym czacie, w którym bierze udział jakiś właśnie bot, no to tutaj mamy oczywiście to przetwarzanie języka naturalnego i w słynnym już czacie GPT jak najbardziej to przetwarzanie języka naturalnego jest i chyba na tym w ogóle czat GPT bazuje.
8: Tak, czat GPT to jest tutaj bardzo dobry przykład takiego narzędzia, który powiedzmy otworzył wielu osobom oczy tak naprawdę na to, czym sztuczna inteligencja może być. Jakby to, gdy pojawił się koło te 2 lata temu, no to od razu w wielu portalach, wielu mediach wybuchła taka bańka, że sztuczna inteligencja udostępnia nam dużo nowych możliwości. I właśnie ChatGPT, czy właśnie te duże modele językowe, tak to nazwijmy, są w stanie przetwarzać bardzo dobrze tekst, mowę, w skrócie język naturalny, w tym, żeby udzielić nam jak najprecyzyjniej od tych odpowiedzi, których oczekujemy. Innym przykładem zastosowania tego typu bardzo podobnych technik jest chociażby może na przykładzie Allegro, gdzie też pracuję.
7: Podkreślmy, że jesteś oczywiście związany z uczelnią, no i tam ta nauka się rozwija, ale ta nauka przede wszystkim jest w biznesie i również inżynierowie, tacy jak ty, pracują przede wszystkim dla takich wielkich firm. No więc mamy przykład Allegro.
8: W Allegro, dlatego też myślę, że to jest to dobry przykład, dlatego że bardzo wiele osób korzysta z tego portalu. Na przykład tłumaczenie automatyczne. Ostatnio Allegro wchodzi na nowe rynki europejskie, takie jak Czechy, Słowacja czy Węgry. Konieczne była możliwość tłumaczenia ofert z języka polskiego na inne języki europejskie. Po prostu człowiek nie jest w stanie przetłumaczyć kilkuset milionów ofert ręcznie i w tym też pomagają mu te techniki sztucznej inteligencji. No tutaj akurat w serwisie istnieją też inne techniki, na przykład ostatnio pojawiło się podsumowywanie opinii za pomocą sztucznej inteligencji, gdzie mamy do danego produktu przypisane często kilka tysięcy opinii, a zależałoby nam na tym, żeby wynieść z nich jakąś taką zwięzłą, krótką informację, co w tym produkcie jest najlepsze, jakie są często na przykład z nim problemy. Tutaj też jakby za pomocą komputerów jesteśmy w stanie szybko przetworzyć dużą liczbę tekstów, dużą liczbę informacji, która zostaje prowadzona przez rzeczywistych użytkowników.
7: To znaczy, że poniekąd tłumacze już Allegro nie są potrzebni?
8: Nie powiedziałbym, że nie są potrzebni. Na pewno są potrzebni do weryfikacji tego, czy sztuczna inteligencja działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Przy rozwoju systemów tłumaczenia maszynowego mamy wiele wyzwań z tym, czy dana terminologia jest tłumaczona poprawnie, czy spełnia oczekiwania użytkowników. I tutaj tłumacze, ludzie są bardzo potrzebni do tego, żeby weryfikować to, czy to, co daje nam sztuczna inteligencja, jest rzeczywiście zgodne z oczekiwaniami i biznesu, a w szczególności użytkowników.
7: Przewidujesz, że w najbliższej przyszłości jednak ten zawód tłumacza zniknie, czy utrzyma się na rynku? No, chodzi przede wszystkim o szybkość rozwoju przetwarzania języka naturalnego przewiduje się, że w tej najbliższej przyszłości, 5-10 lat, weryfikacja już nie będzie tak często przynajmniej potrzebna?
8: To jest bardzo dobre pytanie, szczególnie z tego względu, że w ostatnim czasie prezes jednej z czołowych firm zajmujących się tłumaczeniem maszynowym stwierdził, że w ciągu 3 najbliższych lat zawód tłumacza nie będzie już potrzebny. Ja może nie szedłbym aż tak daleko w takim stwierdzeniu. Raczej byłbym przy tym, że ludzie, tłumacze na pewno będą cały czas potrzebni do weryfikowania, do usprawniania też tych systemów sztucznej inteligencji. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby był to zawód zastąpiony kompletnie. No, też z biegiem czasu zawody ewoluują. To, czym ludzie zajmują się, zmieniało się i będzie się zmieniać przez najbliższe lata. Chociażby zawód programisty. Podobnie do zawodu tłumacza tak naprawdę. Programiści w tym momencie też zajmują się często już nie tylko pisaniem kodu, ale tak naprawdę weryfikacją i poprawianiem kodu, który tworzy sztuczna inteligencja. I tak naprawdę tylko ważne jest od tego, co jest w głowie takiej osoby, jaki jest zamysł, na przykład przy tworzeniu programu, żeby być w stanie odpowiednio wymusić na sztucznej inteligencji, żeby zrobiła to, czego my oczekujemy. W przypadku zawodu tłumacza, translatory, systemy tłumaczenia automatycznego, powiedzmy, że tłumaczą dobrze, ale nie zawsze to odpowiada temu, czego oczekujemy, w szczególności w tłumaczeniu tekstów, na przykład literackich, marketingowych, gdzie często wydźwięk samego tekstu jest bardzo ważny i bardzo często nie da się przełożyć jeden do jednego z jednego języka na drugi samych emocji, jakie oddaje dany tekst.
7: Zostając w temacie tłumaczenia, również zajmujesz się narzędziem stosowanym często przez samych tłumaczy, bo współpracujecie z firmą, ze stroną Pons. To jest jeden z popularniejszych słowników internetowych obecnie.
8: Pons jest czołowym wydawcą słowników i książek, ale w ostatnim czasie mocno rozwija też stronę cyfryzacji, idzie w stronę cyfryzacji tego, bo jest bardzo widoczny chociażby w szkołach, i to w Polsce, i w Niemczech. Chce się też otworzyć na rynek business to business, współpracę z firmami, gdzie chcemy dostarczać tłumaczenia jak najwyższej jakości, które są dostosowane do konkretnych dziedzin, na przykład tłumaczenia medyczne, czy tłumaczenia jakieś mechaniczne, inżynieryjne, tłumaczenia prawnicze, gdzie ta terminologia mocno się różni. Te teksty są często różne od takich tłumaczeń ogólnych, które często dostarczają inni, czy to DeepL, czy Google Translate.
7: I jaka jest tutaj wasza funkcja? W jaki sposób możecie sprawić, że te tłumaczenia specjalistyczne PONS będzie lepiej wykonywał?
8: W szczególności poprzez wykorzystywanie specyficznych tekstów. Też PONS ma dostęp, mają dostęp do specyficznej terminologii, która jest powiedzmy w medycynie.
7: Czyli te bazy danych są bardzo duże.
8: Trzeba mieć na uwadze, że nieważne o jakim systemie sztucznej inteligencji mówimy, czy to tłumaczenia automatycznego, czy systemie bardziej ogólnego zastosowania, sztuczna inteligencja jest uczona na ogromnych zbiorach danych. Często teksty, które są wymagane do stworzenia takiego systemu, idą w miliardy zdań, miliardy wyrazów, żeby ta sztuczna inteligencja była w stanie się po prostu nauczyć, odpowiednio rozumieć, odpowiednio generować to, co ją zapytamy.
7: Wspieracie też nie tylko firmy, ale również samych studentów. Współpracujesz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. W jaki sposób?
8: Rozwijamy też projekt, jest na razie w wersji testowej dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza, polegający na tłumaczeniu, wspieraniu studentów, wspieraniu naukowców w pisaniu artykułów naukowych. W skrócie, często zdarza się, że naukowiec z danej dziedziny może nie mieć aż takiego doświadczenia w pisaniu artykułów w języku angielskim, który jest najbardziej popularny jednak i często wymagany. Nasz system jakby ma na celu wspieranie zarówno tych naukowców z uniwersytetu w lepszym pisaniu artykułów naukowych, ale też ma na celu wspieranie studentów w nauce tych języków, a jednocześnie administrację uniwersytetu w lepszej komunikacji z studentami zagranicznymi.
7: Czyli sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego jako narzędzie, a nie jako zagrożenie, o czym właśnie opowiadał doktor inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
7: A ja ze swojej strony jeszcze polecę wam, byście zajrzeli na stronę Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tam można przeczytać o tym, czym dokładnie zakład się zajmuje. Również polecę wam wejście na stronie Politechniki. Politechniki Wrocławskiej, gdzie został stworzony projekt Clarin.pl. To wielki projekt, który dostarcza zaawansowanych narzędzi badawczych w dziedzinie analizy tekstu i mowy, nie tylko dla nauki, ale także dla biznesu. Wszystkich ciekawych odsyłam na stronę Clarin.pl. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
4: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
9: Przypominam, że w dalszym ciągu wasze radioodbiorniki ustawione są na 103,9 FM. To znaczy, że słuchacie magazynu reporterów Meloradia. I ja zapraszam na ciąg dalszy. Już za momencik przeniesiemy się wprost do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. A to dlatego, że w miniony piątek odbyła się specjalna konferencja wojewody Józefa

0: Brali również udział ci, którzy na co dzień zajmują się naszym bezpieczeństwem i pomocą nam w sytuacjach kryzysowych, czyli świętokrzyscy strażacy. Zapraszam was w takim razie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na początek wojewoda Józef Bryk.
1: Szanowni Państwo, powiemy sobie krótko o planach ewakuacji. Mamy dużo pytań, w związku z tym opowiemy dzisiaj. Plan ewakuacji jest to część ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, wprowadzony równocześnie z ustawą. Te plany ewakuacyjne do tej pory by zupełnie wyglądały inaczej. Teraz po wprowadzeniu ustawy zawierają takie części, które przytoczę w punktach, co tam w tym planie jest. Ten plan ewakuacji może być wprowadzony w czterech w zasadzie sytuacjach. Jest to zagrożenie klęską żywiołową, jest to wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zagrożenie wojenne i wprowadzenie stanu wojennego. Czy w zależności od tej sytuacji są podejmowane decyzje na poziomie teraz. I zaczynamy od tego decyzyjności od dolna, czyli zaczynamy od wójtów, burmistrzów, czyli na poziomie gmin. Jeżeli sytuacja jest na terenie kilku gmin, jest to zakres już starosty. Jeżeli jeszcze większa jest, dotyczy to kilku powiatów, są to kompetencje wojewody, a później kraju, czyli premiera. Co ten plan ewakuacji zawiera? Oczywiście liczbę ewakuowanych przede wszystkim osób, które zamierzamy przemieścić. Są środki transportu, jakim środkiem transportu przemieszczamy te osoby, jaką trasą, miejsce docelowe i jeszcze jest przede wszystkim sposób ogłoszenia tej ewakuacji. Te sposoby, o tych sposobach powiemy sobie później przy sposobach alarmowania, one są bardzo, bardzo podobne. To ogólnie na ten temat tego planu, on jest ogólnie dostępny, jest pewne elementy miały być zastrzeżone, ale nie są. Czy te plany ogólne są dostępne na tych poziomach, jak mówiliśmy, na poziomie wójta, burmistrza, na poziomie starosty, na poziomie wojewody również i krajowe. Tak, może być prowadzone częściowo, jak powiedziałem wcześniej, mogą być miejscowe, dotyczące pewnej sytuacji. Zacznijmy od wprowadzenia tej klęski żywiołowej, czyli pojawienia się zagrożenia. Dotyczyć to może małego obszaru, dlatego decyduje o tym wójt, burmistrz. Natomiast już po wystąpieniu klęski żywiołowej to są sytuacje, kiedy na przykład po burzy następuje jakaś powódź, czyli przerwanie tamy albo zebrane wody zalewają, czyli już jest po zdarzeniu wprowadzamy ten plan ewakuacji. W przypadku zagrożeń wojennych, jeżeli są, szanowni Państwo, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jakby zagrożenia stanu wojennego, czyli agresji zbrojnej, nie ma u nas i nie wystąpi taki stan. Prawdopodobnie jesteśmy w NATO, jest artykuł 5. My możemy zagrożeni być pewnymi elementami wojny hybrydowej, które się zdarzają. Tak przytoczę jakiś zabłąkany dron, czy jakiś tam pocisk, który się przedostał przez granicę i z takimi skutkami możemy się stykać. Natomiast zagrożenia wojennego póki co u nas nie ma. Chcąc uspokoić jeszcze sytuację, bo się pojawiają w naszej przestrzeni medialnej różne sygnały na temat samolotów, które się pojawiały na naszym terenie. Szanowni Państwo, to jest kontrolowane. Są te przeloty, to są przeloty na tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego, ale to są kontrolowane przez wojsko. Nie dotyczy to naszego województwa. Tym steruje wojsko. Sytuacja jest pod pełną kontrolą. To teraz kilka słów na temat alarmowania, które przedstawi komendant Michał Jankowski, ale trzeba wiedzieć, jak odróżnić sygnały, jak przeczytać informację o tym sygnale, czego dotyczy i jak się zachować. I kolejny taki punkt, który ostatnio jest bardzo głośny, to są punkty schronienia. Mamy ich w województwie ponad 2000. Wskazywały to właściciele, w zasadzie włodarze, czyli gmin, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, na poziomie województwa również. Jest ich 2005. Jest aplikacja specjalna, gdzie się ukryć, ale o tym wszystkim opowie i przedstawi Państwu Michał Jankowski. Bardzo proszę.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że pierwsze informacje o jakichś zagrożeniach, które mogą mieć miejsce u nas w kraju, to jest poprzez aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO i także SMS

0: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są dwa takie podstawowe źródła informacji, z których możemy się dowiedzieć o jakimś zagrożeniu. Kolejnym zagrożeniem to jest już uruchamianie syren alarmowych i tutaj mamy dwa rodzaje sygnałów. 3-minutowy modulowany to jest sygnał o alarmie, a sygnał ciągły 3-minutowy to jest odwołanie tego zagrożenia. I tutaj jeżeli dostaniemy właśnie takie komunikaty, czy to poprzez RSO, czy SMS, czy właśnie zaczną wyć syreny, powinniśmy właśnie sprawdzić w mediach, ponieważ też przez Państwa będziemy docierać, jakie to jest zagrożenie, jak społeczeństwo powinno postępować na wypadek danego rodzaju zagrożenia. Tutaj wojewoda wspomniał o aplikacji, gdzie się ukryć i tutaj właśnie, jeżeli jesteśmy gdzieś w swoim domu, jest to na tyle obiekt bezpieczny, należy schować się w jakimś centralnym punkcie, w podpiwniczeniu, gdzie nie ma okien, nie ma instalacji gazowej. Jeżeli jesteśmy gdzieś na przykład w obcym mieście, poza miejscem zamieszkania, wtedy taka aplikacja, gdzie się ukryć, pokaże nam właśnie, gdzie takie miejsce najbliżej, gdzie można się schronić, istnieje. Tutaj ta aplikacja działa zarówno online, jak i offline. Wystarczy pobrać sobie konkretną gminę i ta aplikacja działa wtedy już bez dostępu do internetu i pokazuje właśnie, gdzie najbliższe takie punkty schronienia są. W tym roku te wszystkie punkty schronienia docelowo mają być właśnie oznakowane odpowiednim znakiem, gdzie też będzie widać, gdzie te punkty schronienia się znajdują. Co do ewakuacji, no to tutaj zachęcamy, żeby przygotować sobie taki niezbędny zestaw rzeczy, które powinniśmy ze sobą zabrać właśnie na wypadek ewakuacji, czy to na przykład właśnie z powodu na przykład powodzią, czy innym jakimś zagrożeniem. I tam należy pamiętać przede wszystkim o jakiejś żywności, wodzie do picia, apteczce, lekach, które na stałe przyjmujemy, telefon, latarka, jakiś radioodbiornik, baterie zapasowe, powerbank, nóż, zapalniczka, czy jakieś zapałki, jakaś odzież, no ale też pamiętać o dokumentach, pieniądzach. Dobrze też jest sobie przygotować na pendrive'ie czy na jakimś nośniku pamięci swoje takie najważniejsze dokumenty, czy to akt urodzenia, jakieś akty własności, akt ślubu, żeby te takie najważniejsze dokumenty, które nas dotyczą, żeby one były też zdigitalizowane i żeby były możliwe jak najszybciej zabrać. Wspomnę jeszcze, że dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na swoich stronach taką instrukcję reagowania na wypadek zagrożenia nalotem powietrznym. To jest, dopiero dokument się ukazał, to jest takie uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa, który został wydany przez MSWiA i tam też jest wskazane właśnie, jak postępować, jak się przygotować, gdzie się ukryć na wypadek właśnie zagrożenia nalotem powietrznym.
1: Sprawdźcie to, koniecznie sprawdźcie to, oby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale wiadomo, że żyjemy w naprawdę niespokojnych czasach. Dziękujemy bardzo, tyle z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ta konferencja, w której przed momentem uczestniczyliśmy, odbyła się w miniony piątek. My natomiast już teraz, skoro słyszymy się w weekend, to spróbujemy podsumować wydarzenia sportowe minionego tygodnia, zwłaszcza jeżeli chodzi o piłkę nożną. Po meczu z Rakowem Częstochowa, wygranym na Exwood Arenie 3-2, piłkarze Korony Kielce dostali trochę wolnego. Rozpoczęła się bowiem rekordowa, 3-tygodniowa przerwa reprezentacyjna. 6 zawodników kieleckiej drużyny wyjechało na zgrupowania swoich drużyn narodowych, no a pozostali trenują na miejscu. Z pierwszej drużyny Korony Kielce powołania do reprezentacji otrzymało 6 zawodników. To Konrad Ciszek, Daniel Bąk, Kamil Jakubczyk, Andrzej Lingr, Slobodan Rubezić, a także Kostas Sitoriu. Korona po rozegraniu 9 kolejek zajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Teraz trwa reprezentacyjna przerwa. Kolejny mecz kielecki zespół rozegra 11 października na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Jego początek o godzinie 17:30. Ale to nie oznacza, że nie mamy żadnych innych informacji związanych z tą dyscypliną sportową. A wprost przeciwnie, te informacje napływają do nas cały czas i są to, trzeba przyznać, naprawdę dobre wiadomości. Mariusz Stępiński z Korony Kielce po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w 11 kolejki PKO BP Ekstraklasy. 31-letni napastnik został wyróżniony za występ w meczu 9 kolejki spotkań z Rakowem Częstochowa, wygranym, jak już mówiłem, 3-2 przez nasz zespół. A w tym właśnie meczu Mariusz Stępiński zdobył dwie bramki. Wychowanek Piasta Błaszki perfekcyjnie wykorzystał dwa rzuty karne. Piłkarz kieleckiego klubu ma już na koncie 6 trafień i razem z Ilią Szkurinem z GKS Katowice zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców PKO BP Ekstraklasy. Liderem z 8 golami jest Jordi Sanchez, obecnie grający w Pogoni Szczecin. Zostajemy przy piłce nożnej. Mecz 1/16 finału STS Pucharu Polski, w którym występująca w PKO BP Ekstraklasie Korona zmierzy się na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie z pierwszoligową Polonią, zostanie rozegrany w czwartek 29 października o godzinie 17:30. To również wiadomość z minionego tygodnia. A my przypominamy, że w pierwszej rundzie turnieju 1000 drużyn podopieczni Jacka Zielińskiego wyeliminowali Widzew Łódź, wygrywając na stadionie przy Alei Piłsudskiego 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Daniel Bąk. Czarne koszule również zwyciężyły na wyjeździe 1-0, pokonując trzecioligowego Górnika Polkowice po bramce Roberta Dadoka. No to jeszcze taka jedna informacja dotycząca Korony Kielce, a właściwie całej Ekstraklasy. Otóż w sezonie 2025-2026 kluby piłkarskie z naszej Ekstraklasy osiągnęły przychody w kwocie ponad 1,5 miliarda złotych. Tak wynika z raportu sporządzonego przez firmę Grant Thornton. A tym samym został pobity rekord z poprzedniej edycji, gdy ta suma wynosiła 1,27 miliarda złotych. W raporcie sporządzonym we współpracy z Ekstraklasą SA, czyli spółką prowadzącą rozgrywki najwyższej klasy oraz klubami, uwzględniono przychody z tytułu praw mediowych i marketingowych, wpływów z dnia meczowego, chodzi o sprzedaż biletów oraz catering, a także wpływów komercyjnych, na przykład sprzedaży gadżetów klubowych. Pod uwagę brano także transfery. Okazuje się, że najbardziej wzbogaciła się Legia Warszawa, która uzyskała 290,5 miliona złotych. Mistrz kraju Lech Poznań był pod tym względem drugi z wynikiem 248,4 miliona, ale zwyciężył w wyliczeniach nieuwzględniających transferów. Wzrosła także liczba kibiców, którzy oglądają mecze Ekstraklasy. Łącznie na stadionach pojawiło się ponad 4 miliony osób. Rok wcześniej było to 3,9 miliona. Wynika z tego, że średnio na meczu jest to 13,5 tysiąca. A jak w tym zestawieniu wygląda Korona? Otóż w ogólnym zestawieniu finansowym Korona Kielce plasuje się w dolnej części tabeli. Przychody ogółem kieleckiego klubu wynosiły 37 i prawie pół miliona złotych, co dało 15 miejsce w lidze. Całość tej kwoty stanowiły przychody z działalności podstawowej. I tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie reporterów w Melo Radio. Michał Pustuła, do usłyszenia. Miłej dalszej części weekendu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Kielce.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie na 103,9 FM, magazyn reporterów Melo Radia. Pora najwyższa zaczynać, kłaniam się nisko, Michał Pustuła. A zaczniemy sobie od odwiedzenia Kieleckiego Teatru Tańca, dlatego że już za chwilkę, już niebawem, na początku października, a październik zaczyna się już w nadchodzącym tygodniu. To tak dla przypomnienia, zwłaszcza dla wszystkich, którzy rozpoczną również rok akademicki 2026-2027. No ale wracając do sedna, to za momencik mamy październik, a w październiku będziemy mieli okazję zobaczyć najnowszą, świeżutką, jeszcze nie do końca skończoną, ale myślę, że na premierę będzie wszystko zapięte na ostatni guzik albo gotowe do ostatniego kroku. Mowa oczywiście o Kieleckim Teatrze Tańca i najnowszej premierze. Wadium, tak nazywa się ten właśnie spektakl i o nim kilka słów sobie na antenie opowiemy. A tę opowieść zacznie dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Elżbieta Pańtak.
3: Spektakl, premiera pod tytułem Wadium. Są z nami twórcy, choreograf Andrzej Kamaru, asystent choreografa, dramaturg pan Krystian Łysoń, tancerze, a przy okazji z funkcji inspektor baletu Kamil Zdańkowski i tancerka nasza, koryfejka Julia Domagalska. No i ja w swojej osobie chciałam otworzyć, przywitać państwa bardzo serdecznie i w ogóle się cieszę, bo po przerwie wracamy z powrotem do pracy. Bardzo szybko to ta przerwa, ten okres urlopowy minął, ale my zawsze z radością wracamy, bo dużo ciekawych wyzwań przed nami. Powiem tylko, zanim przejdziemy do szczegółów, że już to premiera 9 października, a już 20 listopada następna premiera z programu Taniec Ministerialnego pod tytułem Noc w Chicago. Także dzieje się i będzie się bardzo dużo działo i również wraca na scenę, na naszą scenę Dziadek do Orzechu, z czego my również bardzo się cieszymy, że już możemy ten piękny spektakl pokazywać publiczności. Proszę państwa, więc nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos artyście, twórcy, również libretta, bo jest to autorski spektakl. Pan Kamaru przystąpił do Open Callu, bo do tego projektu było kilku choreografów i zaciekawił nas swoim projektem, swoim spojrzeniem i można powiedzieć takimi relacjami międzyludzkimi, które akurat nam się tutaj są potrzebne.
4: Jak powiedziałem, pani Elżbieta powiedziała, że spektakl nazywa się Wadzium. To jest takie stare polskie słowo. Jeśli się w tłumaczeniu takie na współczesny język, to jest kaucja. Zrobiliśmy jakiś pomysł z Krystianem razem. Robimy też spektakl już trzeci tydzień. Praca idzie dość tak intensywnie, w dość szybki okres. Mamy ułożyć 50-minutowy spektakl. Jest to spektakl o relacjach międzyludzkich, o systemie, w którym żyjemy, która jest, która będzie. Nie wiem, która też była na pewno. Spektakl jest inspirowany książką Aldousa Huxleya.
5: Nowy wspaniały świat.
4: Tak, po polsku. No i praca jest dość tak skomplikowana, bo tancerze też tańczą zazwyczaj jazz, modern, współczesny taniec, ale też mam dość taką skomplikowaną strukturę ruchu, bo bardzo dużo pracuję na izolacjach, na szerokościach. Także też dla nas to jest jakieś wyzwanie, dla tancerzy moim zdaniem też jakieś wyzwanie. Wspólnie znajdujemy jakiś temat, którym po prostu też będziemy mówić to, o czym rzadko to się mówi. Tak jest, o systemie, o systemach kontroli, o władzy, o różnych rzeczach. Tak jest.
5: Uwielbiam pracować z Andrzejem, bo jesteśmy kompletnie dwojgiem różnych ludzi, którzy mają kompletnie inne spojrzenia. Nie jest to tak, że mamy... To działa na zasadzie synergii. Widzi jedną, słyszy muzykę, ja mam jakiś inny obraz, ja chcę opowiadać o czym innym i to nam się łączy synergetycznie w coś, co stworzy pewną unikatową część, którą mam nadzieję państwo będą mogli zobaczyć, też doświadczyć i może on tak puknie delikatnie i może nie odpowie nam na pytanie, ale przynajmniej je zaszczepi, tak. W jakich systemach kontroli żyjemy, jak bardzo ich bronimy i jak bardzo poniekąd tego, że wiemy podskórnie, że coś nam szkodzi bądź coś nie jest prawidłowe.
4: Albo prawidłowe, albo nieprawidłowe.
5: Dokładnie. I tak to wybieramy tylko dlatego, że tak jest. Może nie wygodniej, może nie prościej, ale tak bardzo potrzebujemy przynależności i grupy, że potrafimy zamknąć swoje własne oczy na swój własny osąd i podążać właśnie tą ścieżką.
4: Na scenie jednocześnie będzie 28 tancerzy. To jest dość duża grupa. I jak jest jakaś masa na scenie, to też warto zobaczyć, jak oni się przepływają, zmieniają się między innymi ludźmi. Też jak po prostu jakiś syntez się dzieje. Też między tancerzami KTT jest jeszcze szóstka zaproszonych tancerzy, czyli niezależni tancerzy. Też jakoś tak kombinujemy tak, żeby się oni byli i razem, i oddzielnie. I to wszystko współgrało. I ilustrujemy to wszystko przede wszystkim na widza, co oni też by chcieli od siebie powiedzieć. Czyli wkładamy nie tylko sens, co my wymyślamy w tym spektaklu, ale równocześnie szukamy jakichś pomysłów, żeby oni dali swoją relację i swoje jakieś międzyludzkie pojęcie.
5: Z perspektywy zespołu artystycznego dostaliśmy kolejną świetną okazję dzięki Przestrzeniom Sztuki na to, żeby spróbować pracy z innym choreografem, zupełnie z innej bajki, ale niezwykle ciekawej bajki, i jesteśmy w stanie wchłonąć w jakiś sposób, inspirować się choreografem oraz dramaturgiem, którzy wrzucają nas na głęboką wodę w rzeczy, w których zazwyczaj nie wchodzimy, i jesteśmy w stanie to jakoś przez swoje ciała przełożyć i pokazać na scenie. Mamy też możliwość niezwykłą współpracować też z szóstką wspaniałych tancerzy niezależnych i też dzięki temu wymieniać się swoją energią. My dajemy coś im, czerpiemy też coś od nich i dzięki temu mamy świetną syntezę, o której też mówili wcześniej panowie, gdzie możemy się po prostu wymieniać doświadczeniami oraz swoimi pomysłami, inspiracjami. No i oczywiście gdzieś tam staramy się logistycznie to wszystko połączyć, bo u nas w teatrze oczywiście dzieje się zawsze bardzo dużo. Jednocześnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, wkrótce szykujemy kolejną premierę, jak i przywracamy na scenę z powrotem Dziadka do Orzechów.
6: To może jeszcze dodam, że właśnie tak jak specjalizujemy się w tańcu jazzowym, tak tutaj mamy możliwość poznać i taniec współczesny, może bardziej teatr tańca, mieć... współpracować ze sobą, widzieć swoją perspektywę tego spektaklu, ale też czuć oddziaływanie grupy, i myślę też, że jak mamy możliwość spotkać choreografa, który ma inny warsztat, to jest to też bardzo rozwijające dla nas i w tych spektaklach, i w każdych kolejnych.
3: Takim naszym zadaniem w teatrze, który prowadzę od wielu lat z Grzegorzem Pańtakiem, zawsze był ten rozwój artystyczny tancerzy ważny. U nas pracowało naprawdę bardzo wielu, liczyłam kiedyś około 28 choreografów różnych, z różnych krajów. To nas bardzo cieszy, bo wtedy zespół artystyczny może się rozwijać, nie szufladkujemy w jakimś jednym stylu. Oczywiście taniec jazzowy ma wiele różnych odsłon i taniec współczesny, więc nie szufladkujemy, a przez to, że tancerze rozwijają się i dotykają różnych, tak jak już powiedziałam, stylów tańca, różnych spojrzeń, to oni są zawsze może świeży albo coś nowego wnoszą i widz wtedy ciekawiej ogląda. To jest ogromna radość dla mnie jako dyrektora, że zespół wygląda inaczej w każdym ze spektakli. I to jest takie fajne, rozwijające. A chciałabym dodać, że Kielecki Teatr Tańca robił już, miał w swoim repertuarze spektakl o systemie. W 2001 roku ja byłam choreografem Grzegorz Pańtak, to był spektakl. Dlaczego o tym wspominam? Bo muzykę do tego spektaklu pisał wspaniały, cudowny Kiniorski Włodek. To był spektakl Kali Yuga i właśnie tam mówiliśmy o systemie, o zniewoleniu, o urzędach, o tym, że człowiek musi się bardzo w wielu miejscach podporządkowywać. A dlaczego tak było? Bo to były pierwsze lata, jeszcze nie mieliśmy instytucji, to było jeszcze stowarzyszenie i przechodziliśmy ogromną mękę w transformacji teatru i to nas zainspirowało, więc myślę, że to będzie cudowna taka klamerka po tylu latach, po 25. Drugie spojrzenie, jak system nas tutaj traktuje i zniewala. Cieszy nas to, co powiedzieli tancerze, że mamy współpracę też z tancerzami niezależnymi, choć powiem, że tam wśród tych tancerzy są tancerze, którzy u nas się wychowali, u nas tańczyli. Ale miło, że wracają. Też nas to cieszy, że są głodni kontaktu z artystami z Kieleckiego Teatru Tańca, czyli ze swoimi kolegami. Są zainteresowani, są ciekawi. I myślę, że coś fajnego, ciekawego wyjdzie. Chcielibyśmy, aby wszystkie spektakle, zresztą w przestrzeni, które produkujemy, aby były w repertuarze i tak też sobie życzę, żeby Wadium było w repertuarze Kieleckiego Teatru Tańca i żeby było na tyle ciekawe, żeby zainteresuje widzów. My tak dzielimy swoje spektakle na spektakle, w którym chcielibyśmy, żeby się widz relaksował, odpoczął, żeby poczuł jakąś ulgę, spokój. Ale chyba najwięcej tych spektakli czy widowisk, które realizujemy, mamy taką chęć, aby widz wyszedł zadziwiony, zainteresowany, aby poczuł, że coś na tym spektaklu go poruszyło. Chcielibyśmy poruszać duszę. Nawet jak realizujemy spektakl rozrywkowy, to zawsze zwracamy uwagę, żeby ta rozrywka miała też jakiś aspekt właśnie zadziwienia, zaciekawienia, żeby libretto nie było zbyt naiwne. Chociaż powiem Państwu, że napisane libretto baletowe, jak się czyta, jest naiwne. No dlatego, że taniec jest sztuką niewerbalną. My dopiero widzimy, co ciekawego jest, kiedy jest ta cielesność, kiedy ciało zaczyna mówić, opowiadać. I na tym nam bardzo zależy, żeby widzowie, jak przyjdą, oprócz tego, że się zrelaksują, żeby jednak coś ich zaciekawiło, żeby wyszli, nie wiem, no nie mamy takich aspiracji, żeby odmieniać kogoś, chociaż mieliśmy taki spektakl Być albo Brać. No zależy nam przede wszystkim, jak robimy spektakl, i myślę, że Andrzej również to czuje, to jest taki ciężar na plecach, co widownia powie, jak zareaguje, co poczuje, jaki będzie feedback. To jest dla choreografa naprawdę pozytywnie obciążające, tak. Czyli jeżeli w ogóle mogę te słowa dwa złączyć. Zawsze jest taki niepokój, jak zostanie spektakl odebrany. Nie robimy tylko dla siebie. Oczywiście, że ten zawód uprawia się z miłości, z pasji, z misji czasami dla siebie. Kochamy być na scenie i realizować widowiska, ale jednak potem jest to expose. Zapraszamy widza, więc robimy dla kogoś i chcielibyśmy, żeby widzowie, ale niekoniecznie, czasami mówimy, niekoniecznie chcemy, żeby był zadowolony, a może zdenerwowany, poruszony, zaintrygowany, nie wiem, nawet zdenerwowany, że dotknęliśmy jakiejś struny, zagraliśmy na jakiejś strunie, gdzie, nie wiem, może kogoś coś boli. Ale może wtedy na przykład pomożemy w jakimś oczyszczeniu, albo zmianie, albo zamyśleniu. No myślę, że to nie tylko chodzi o taniec. W ogóle sztuka ma taką misję, prawda? Żeby edukować czasami, żeby zadziwiać i dać relaks czasami, być rozrywką. A my w tym spektaklu chcemy, co panie Andrzeju, zrobić z widzami?
4: Właśnie to jest taka rzecz skomplikowana, że jak z Krystianem pracujemy, to staramy się nad każdą sceną pracować jak nad oddzielnym spektaklem. Czyli wkładamy takie szczegóły, wkładamy sens, tak naprawdę szukamy sensu w każdej scenie. Zaczynamy na przykład od prologu, kontynuujemy, idziemy do kulminacji. Pokazujemy przede wszystkim też taniec, bo przez to rozmawiamy na scenie, ale też staramy się widza zaintrygować, zainteresować.
1: A więcej szczegółów na temat samego spektaklu, jak również i pracy Kieleckiego Teatru Tańca znajdziecie na stronie internetowej, gdzie już teraz odsyłam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.

0: IQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: O reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Pyku.
0: KH dorzuci, ref

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.

0: autopromocja. Pana deszczek popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce, no i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest, no, no i może być pięknie, a będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking This Is LA Oaks w Melo na początek, za chwilę Stranger, Olivia Adams, opoka się ma.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tove Lo u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Melo Radio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

Eben, All of My Love w Melu Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy, ręka w górę? No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

California Girls, Katy Perry i Snoop Dogg w Meloradiu. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Four to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość oczywiście ze wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złote numery dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

0: autopromocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsłał, Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Leniwa Sunday, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

World Away, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Ricky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na czterech wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Honestly. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
7: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: O reklamie.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. A skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

jak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Never Go Away, Sybil w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno, Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością, a to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trebles, zróbcie głośniej.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right On w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
8: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
9: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Bryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Rondon, Stromae. No i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje, ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: O reklamie.
11: No i można powiedzieć, Orzeł wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix. Róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascomb w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. Podejmij wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: Rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię.
0: Bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron, nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z wrzątkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. Mąka, no to... ciepła woda, garnek z rządkiem później, na koniec.
1: Nie wiem, naleśniki z grzybami, co może nie
0: być,
1: wiem.
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe. No
1: paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki, nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj,
1: ja
0: pierogi z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: Kolon mi Eryk Pryca, już za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Rumors, Thomas Gray. I to wszystko w Weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. W Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka, melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj, nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami, Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Pana deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

Lecę, bo chcę. Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają, a tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofsta z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończy już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra, zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę, no jednym słowem mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej, zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend, opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: Back home.
1: Autopromocja. They want that. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Wszyscy już w sali po wczorajszym melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i For Money na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też. See ya. No to co, ruszamy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

to Melo Radio, to kwadrans po 15 i to 4 to the floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką, na co przydałoby wam się siano, no bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste, no ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio, to 27 minut po 15. A to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Marian. A po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Felix Jan i Polina. To Melo Radio, to od 17 minut do 16. My podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: Ja, w kieszeni, że tam po nieprzespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Did it cool, Bonnie M i Lizzo w Meloradiu jeszcze przed 16, a po 16 oj też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Ford do punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
13: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
17: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już zagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love w Melo. Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Marian, a po całym tygodniu pracy?
22: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: Last Boy w Meloradiu jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire! No, to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
2: Feeling blue without you.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Media Expert, taniej masz.
18: Po reklamie.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melo. Tak podkręcamy tempo, 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

Barbra Streisand w Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce i nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak pokrótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i ciperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies w Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
13: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo. Nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, a coś tam nie.

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład, Sokół, Clear Mind i Entawa i pogważymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manzel Merlot, no jednym słowem najlepszych numerów nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: W Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Felix and the Wise, Close Your Eyes.
1: I hope you will.
0: To Melu Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło, tak?

rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fly High. Tobie Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy?
23: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
24: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: O reklamie. Autopromocja.
27: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
2: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w Playce na tę godzinę. Konrad Straczyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Czekam nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłoście się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB, Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach. Będzie również Milki i David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was? Dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Po reklamie.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolastej doda i nie żałuje w melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover, Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years of Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk,
5: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
6: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce transportowców 9A.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Po reklamie.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu,
1: czekaj z dopłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Już w XIX wieku naukowcy doszli do wniosku, żeby skutecznie uczyć, trzeba najpierw wytłumaczyć, jak się uczyć. Tego właśnie nauczyłam się ja z jednego z wykładów dr Anny Ziółkowskiej, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak to się dzieje, że cały czas nie ma takich zajęć z tego, jak się uczyć?
2: Nie wiem, dlaczego ich wciąż nie ma, natomiast bardzo nad tym ubolewam. Faktycznie my najpierw powinniśmy uczniów nauczyć, jak się uczyć, a potem od nich czegoś wymagać. Niestety takich lekcji o uczeniu się w programach nauczania, w szkole podstawowej, w szkole średniej nie ma. Czasem przy okazji jakichś treści przedmiotowych są przemycane przez nauczycieli różne podpowiedzi, choćby uje się nie kreskuje, to jest jakaś podpowiedź, która pozwala nam zapamiętać jakąś zasadę, jakąś regułę. No ale niestety nie uczymy uczniów, jak się uczyć i później z badań, które przeprowadzamy na studentach, okazuje się, że wciąż stosują oni nieskuteczne metody uczenia się.
1: Wniosek jest więc taki, że studenci też nie potrafią się uczyć i cały czas przez cały przebieg studiów uczyć się nie potrafią, nie zdobywają tej kompetencji?
2: Nie, to nie jest tak. Tak też nie możemy na to patrzeć, dlatego że nie mamy lekcji o uczeniu się, to już ustaliłyśmy, ale no jednak są wymagania. Każda szkoła od nas czegoś wymaga, każdy nauczyciel w sposób, w jaki on prowadzi lekcje, w sposób, w jaki on weryfikuje to, czego się nauczyliśmy, no wymusza na nas opanowanie jakichś strategii uczenia się. Jeden nauczyciel będzie dyktował notatkę do zeszytu i oczekiwał, że my dokładnie ją wyrecytujemy, no więc czego on od nas wymaga? Uczenia się na pamięć. Notatki. No więc opracowywujemy, wtedy opanowywujemy strategię uczenia się na pamięć. Ale inny nauczyciel będzie dyktował tylko pytania, oczekiwał, że my znajdziemy gdzieś odpowiedzi na te pytania, że my zrozumiemy to, jak będziemy odpowiadać na te pytania, no więc też dostosowywujemy strategię uczenia się do jego oczekiwań, do jego wymagań, do jego sposobu oceniania nas. I przez to jednak każdy z nas uczy się różnych strategii uczenia się. Na bazie tego, że doświadczamy no, różnych kontaktów z różnymi osobami, które mają różne wymagania. Natomiast no niestety może tak się stać, że mamy dobrą pamięć, opanujemy tę strategię uczenia się na pamięć i próbujemy ją stosować później do wszystkiego. Więc zdarza się tak, że mamy uczniów, którzy w szkole podstawowej mają bardzo wysokie osiągnięcia, ponieważ ta strategia jest skuteczna, ponieważ tego materiału nie jest aż tak dużo, no że oni wszystko są w stanie nauczyć się na pamięć i mają dzięki temu dobre wyniki. Ale później idą do liceum, materiału jest coraz więcej i okazuje się, że ta strategia już jest nieskuteczna, że już nie da się wszystkiego nauczyć na pamięć, a oni nie znają żadnej innej strategii. I paradoksalnie wtedy dużo lepiej wypadają uczniowie, którzy mieli gorszą pamięć, nie byli tak w stanie wszystkiego się na pamięć nauczyć, więc już wtedy musieli opanować inne strategie. Musieli robić notatki, musieli przetwarzać, musieli kojarzyć ten materiał z czymś, co już wiedzą. No i oni już mają inne strategie opracowane, skuteczniejsze, lepsze, bo w nauce jest tak, że im więcej wysiłku włożymy w naukę, tym lepsze efekty nam to przyniesie.
1: Czyli przez cały system edukacji, przez który przechodzimy, nasze całe dzieciństwo i tę młodą dorosłość, uczymy się tak naprawdę intuicyjnie.
2: Uczymy się intuicyjnie, dokładnie. Sami się uczymy tego, jak się uczyć, z różnymi drobnymi, tak jak już wspominałam, podpowiedziami ze strony nauczycieli, którzy mogą nam przemycać jakieś techniki uczenia się, bądź czasem sami już licealiści, czasem sami przecież sięgają do literatury, szukają jakichś podręczników, jak się uczyć, opanowywują różne mnemotechniki, czyli jakieś techniki ułatwiające zapamiętanie określonego materiału, więc tak, ale robimy to sami i jedni to robią lepiej, drudzy gorzej. Więc z jednej strony możemy opanować skuteczniejsze bądź mniej skuteczne strategie uczenia się, ale z drugiej strony jeszcze różnimy się tak zwaną, czasem mówimy od giętkości strategicznej, czyli takiej umiejętności dostosowywania strategii uczenia się do tego, czego mamy się nauczyć. I też jedni sobie z tym radzą lepiej, a inni gorzej. Czyli mówimy o takich uczniach sztywnych strategicznie. To są uczniowie, którzy jakieś strategie uczenia się opanowali, ale stosują je do wszystkiego, bez względu na to, czy ta strategia akurat do tego materiału będzie odpowiednia, czyli uczą się dokładnie tak samo historii, jak i chemii na przykład. Oczywiście lepiej sobie będą radzić uczniowie tak zwani adaptacyjni strategicznie, którzy potrafią dostosować sposób uczenia się do tego, czego się akurat mają nauczyć.
1: Czy to zależy od osobowości studenta, czy raczej od tego, jakiego akurat miał szczęście mieć wykładowcę? Mówię o tej zdolności do do adaptacji?
2: Zdolność do adaptacji raczej będzie zależała od różnych doświadczeń. Jeśli miał właśnie różnych nauczycieli, którzy wymagali od niego różnych sposobów opanowywania materiału i w różny sposób to weryfikowali, no to oczywiście będzie ten uczeń miał tutaj większe szanse rozwinąć tę adaptacyjność, tak zwaną strategiczną. Natomiast jeśli chodzi o różnice indywidualne, które tutaj pani zapytała, co z osobowością, to ja też dość śledzę uważnie, co wiemy z badań na temat roli różnic indywidualnych w osiągnięciach szkolnych i akademickich i widzę różne trendy, jakie na przestrzeni wielu lat się pojawiają, czyli właśnie w czym my doszukujemy się tych różnic, od czego to zależy, że jeden uczeń będzie uczniem piątkowym, a drugi będzie sobie radził dużo gorzej. Czy właśnie od jakichś cech indywidualnych, czy od poziomu inteligencji, czy od cech osobowości, temperamentu, czy czegoś jeszcze innego, czy być może od jego aktywności, od strategii, jakie on stosuje i sposobów uczenia się. I widzę, że teraz właśnie jest duży nacisk na tę aktywność, że zwraca się uwagę, że to jednak od aktywności ucznia zależy, czy on się będzie uczył, jakie on będzie miał osiągnięcia, czyli jakie on strategie stosuje, czy potrafi je dostosować do materiału. A jeśli chodzi o cechę osobowości, która jest tutaj kluczowa i w badaniach potwierdza się, że faktycznie ona przekłada się na osiągnięcia szkolne czy akademickie, no to jest sumienność numer jeden. Uczeń sumienny będzie się miał lepsze osiągnięcia, ale to chyba nas nie dziwi, nic nadzwyczajnego nie powiedziałam, no bo ale dlaczego? No nie ta cecha przełoży się na jego osiągnięcia, tylko to, że on będzie pilnie się uczył.
1: Powtarzał, jeszcze raz powtarzał.
2: Oczywiście tak, wykonywał wszystkie zadania, jakie są polecone, ćwiczenia, które należy wykonać.
1: No dużo się mówi o tych współczesnych metodach uczenia się, nowych technologiach, ale tak koniec końców, to wychodzi na to, że mamy XXI wiek, ale wciąż to samo jest najważniejsze, czyli powtarzanie i motywacja.
2: Powtarzanie i motywacja, oczywiście, że tak. Co się zmieniło, możemy powiedzieć? No zmieniło się to, że dawniej jednak dostęp do informacji nie był taki prosty, szybki i łatwy, tak? Więc dużo więcej musieliśmy zapamiętać, no bo inaczej trzeba było iść do biblioteki, sprawdzić w encyklopedii, to mogłoby zająć bardzo dużo czasu, więc lepiej było to wiedzieć. Teraz, jeżeli mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki, no bo na wyciągnięcie smartfona, no to oczywiście trudniej jest młodych ludzi zmotywować do tego, żeby oni zapamiętywali dużo informacji i uczyli się. Ponieważ nawet jak ktoś wszystko wie, a drugi to, nie wiem, wyszuka w smartfonie, to ten, który wie, jakby nie jest odbierany jakoś lepiej. Jakby wiedza trochę traci na prestiżu posiadanie wiedzy. Ale to nie jest tak, że to, że ta wiedza jest teraz tak dostępna, to my nie musimy niczego zapamiętywać. Bo oczywiście dostęp do wiedzy jest łatwiejszy, ale no kluczowe jest to, żebyśmy umieli ją wykorzystać w rozwiązywaniu problemów. I musimy coś już wiedzieć, żeby te problemy móc rozwiązywać, bo jeżeli my dopiero wystartujemy od wyszukania informacji, zrozumienia ich i dopiero potem wykorzystania ich do rozwiązania problemu, no to będzie to bardzo czasochłonne. Więc jakieś podstawy oczywiście musimy wiedzieć, więc nie uciekniemy od zapamiętywania, od powtarzania.
1: No ale ten proces, który się jednak zmienił, czyli ta szybkość, no i jednak mniejsza droga do osiągnięcia tej wiedzy wpływa na to. No bo ja sobie tak myślę, że wcześniej no jednak trzeba było wyciągnąć tę wielką księgę, wielką najczęściej, no i znaleźć to hasło, myśleć o nim może trochę dłużej. Czy no sam ten proces sięgania po wiedzę już gdzieś tam nas uczył, a w tym momencie no tylko wpisujemy hasło w czata GPT, no i wszystko już mamy.
2: Czata GPT to może jest jeszcze inna rzecz, dlatego że jak w tej encyklopedii sprawdziliśmy jakiś termin, no to mieliśmy pewność, że to jest informacja rzetelna. Natomiast niestety czat GPT nam może wygenerować różne informacje, które niekoniecznie będą rzetelne.
1: No tak, zgoda. No to w takim razie skupmy się na źródle, które wiemy, że jest rzetelne. Są takie strony oczywiście, słowniki online, które wiemy, że mówią prawdę, a skupmy się na tym całym procesie.
2: To jeżeli mamy coś poszukać, iść do biblioteki, sięgnąć po książkę, która waży kilka kilogramów, zdjąć ją i wyszukać tam jakiegoś terminu, a znalezienie tego samego terminu przez Google w jakimś tam słowniku, to tak naprawdę to jest bez znaczenia, tak? No bo tutaj i tutaj sięgnęliśmy, jedyny plus tutaj zajęło nam to przez użycie nowych technologii, zajęło nam to dużo mniej czasu, którego zaoszczędziliśmy. Więc jak najbardziej to samo wyszukanie tej informacji, czy ono jest łatwiejsze, czy trudniejsze, nie ma znaczenia, że jak się bardziej wysilimy i więcej czasu nam to zajmie, to więcej zapamiętamy. Nie. Pytanie, co my później zrobimy z tą informacją.
1: No i z tym całym czasem, który zyskaliśmy, nie musimy do tej biblioteki wychodzić, tych tomów dźwigać, no więc mamy czas. Na co najbardziej efektywnie można w nauce wykorzystać czas?
2: Na powtarzanie, ale na powtarzanie odpowiednie. Czyli na powtarzanie, taki najczęstszy błąd, proszę Państwa, w uczeniu się polega na tym, że my czytamy po raz kolejny dany materiał. I to jest najmniej skuteczna metoda, ponieważ jeżeli spojrzymy na to, jak działa nasza pamięć, to możemy w niej wyróżnić trzy fazy. Pierwsza faza to jest zapamiętywanie. Jak już coś zapamiętamy, no to musi zostać jakoś przechowane w naszej pamięci. No i jest ta trzecia faza, faza przypominania, tak? Która jest nam potrzebna na egzaminie w sytuacji, kiedy ktoś nas odpytuje z tego, czego się nauczyliśmy. I teraz, jeżeli my podczas uczenia się koncentrujemy się wyłącznie na fazie zapamiętywania, no bo tylko w koło Macieju czytamy dany materiał, no to jakby kompletnie nie utrwalamy tej fazy przechowania, czyli nie utrwalamy przechowanych treści. No i wreszcie w ogóle nie odnosimy się do tej fazy przypominania, a powinniśmy się na niej koncentrować, bo nikt nas z zapamiętywania, czyli z czytania nie będzie egzaminował. To już nas egzaminowali w szkole podstawowej, już wiedzą, że umiemy czytać. Natomiast jeżeli się uczymy, nie wiem, w szkole średniej, jeżeli się uczymy na studiach, no to cały czas, ucząc się, powinniśmy się zastanawiać, ale w jaki sposób ja będę musiała wydobyć tę informację podczas egzaminu. Czy to będzie test ABCD, czy to będą pytania otwarte, czy to będzie egzamin ustny. I powinnam, ucząc się, od razu sprawdzać, ile się nauczyłam. Czyli jakby powtarzać materiał, koncentrując się na tej fazie przypominania. Cały czas mówić to, czego już się nauczyłam. Próbować komuś to wyjaśnić, czego się nauczyłam. Wymyślać pytania i odpowiadać na nie, tak? Czyli cały czas sprawdzać, czy i ile już się nauczyłam, a nie czytać po raz kolejny. Ponieważ wtedy dalej nie wiemy, czy już się nauczyliśmy, czy się jeszcze nie nauczyliśmy, czy myślami nie byliśmy już bardzo daleko, a tutaj jakby oczami po tym tekście tylko wodziliśmy trochę bezmyślnie. Czyli ucząc się od razu wydobywać z pamięci te informacje na różne sposoby. Im więcej sposobów wymyślimy wydobywania informacji z pamięci, tym mniejsza szansa, że nas ktoś zaskoczy na egzamin.
1: No i tutaj ten stary sposób odpytywania przez mamę, tatę. To może w szkole podstawowej, a później no, odpytywać może też nas kolega, koleżanka ze studiów.
2: Ale odpytać nas też może ChatGPT. My możemy mu wrzucić ten materiał, którego się uczyliśmy i powiedzieć, wymyśl mi z tego egzamin, wymyśl mi z tego test ABCD, wymyśl mi z tego pytania otwarte i odpowiadać na te pytania. I to jest fajne użycie narzędzi wykorzystujących AI do nauki. Niech nam wymyśli z tego quiz, a my sprawdzimy, czy w takim razie nauczyliśmy się, bo potrafimy go rozwiązać, czy nie potrafimy.
1: No i też od razu poznaliśmy może sekret pani doktor na formułowanie egzaminów dla studentów?
2: Być może też. Ja powiem, że układanie egzaminu wersji na pierwszy termin, na drugi termin dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych osobno, to jest proces długotrwały i bardzo żmudny, więc czemu nie? Oczywiście zawsze trzeba zweryfikować to, co ten czat nam wymyśli, ale jak najbardziej. To jest sensowne, więc jak ja bym miała spojrzeć na to, do czego my możemy wykorzystać narzędzia AI w pracy nauczyciela akademickiego, no to na pewno do przygotowania się w ogóle do zajęć, do zrobienia fajnej prezentacji multimedialnej, prezentacji, która będzie też ładna i taka w jednym stylu, ponieważ jak użyjemy do tego odpowiedniego narzędzia, to wszystkie obrazy, które tam się pojawią, one będą w jednym stylu niż jak żeśmy gdzieś szukali w internecie, sprawdzali, czy mamy prawo użyć tego obrazu, czy nie, no to każdy ten obrazek, że tak powiem, z innej parafii, jak to się mówi, każdy inaczej wyglądający, a teraz możemy sobie zrobić piękną, spójną prezentację, która będzie dużo lepsza też w odbiorze dla osób studiujących, czy dla odbiorców ogólnie tej prezentacji. Możemy użyć też tych narzędzi, żeby zrobiły jakieś streszczenia, notatki, skrypty dla studentów, więc to są bardzo fajne, czy też, żeby ich zaktywizować na zajęcia, no też możemy jako wykładowcy wymyślać z AI różne quizy właśnie, różne gry edukacyjne do tego, które nam wzbogacą proces edukacyjny.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.
2: Dziękuję serdecznie.
1: A ja jeszcze zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć na YouTube'a. Dr Anna Ziółkowska miała okazję przeprowadzić serię wykładów właśnie o skutecznych metodach uczenia się. Na YouTube'ie znajdziecie zobaczycie zapiski z tych nagrań, wykłady, a także prezentacje. To jest naprawdę masa wiedzy, która może pomóc w przyspieszeniu Wam tego procesu uczenia się. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, a ze mną i z Wami jest dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o skutecznych sposobach uczenia się. Ta motywacja jest to chyba jedna z głównych rzeczy, którymi muszą zajmować się w ogóle wykładowcy. Ta motywacja.
2: Motywacja, tak. Oczywiście motywacja jest jednym z warunków skutecznego uczenia się. Żeby się czegoś nauczyć, musimy chcieć się tego nauczyć. I to jest niby oczywiste, ale należy o tym pamiętać. Przystępując do nauki, zadać sobie pytanie, po co ja się tego uczę? I odpowiedzi mogą być różne, bo mnie to fascynuje, super. I wtedy jesteśmy bardzo zmotywowani i kierujemy się motywacją wewnętrzną, bo to jest coś, co jest naszą pasją, co nas fascynuje, super. Ale czasami sobie odpowiemy na to pytanie, muszę się tego nauczyć, bo muszę zdać egzamin. I wreszcie nigdy więcej nie musieć się tego uczyć. To też jest jakaś motywacja. I to jest, proszę Państwa, bardzo też ciekawe, dlatego że z badań wynika, że bez względu na to, czy my jesteśmy zmotywowani wewnętrznie, czyli tak jak właśnie powiedziałam, że kierujemy się jakąś, nie wiem, pasją, własnymi zainteresowaniami i wtedy oczywiście dużo chętniej uczymy się jakiegoś materiału, czy jesteśmy zmotywowani zewnętrznie, bo boimy się, że oblejemy egzamin, bo boimy się, że rodzice będą źli, jak dostaniemy dwóje w szkole i tak dalej.
1: Tak intuicyjnie myślałam na początku, że ta wewnętrzna motywacja jednak będzie na dłuższą metę skuteczniejsza. Okazuje się, że nie.
2: W przełożeniu na wyniki nauki ona będzie działała dokładnie tak samo. Oczywiście, że będzie przyjemniej nam się uczyć, jak się uczymy z pasji, niż jak się uczymy ze strachu przed oceną, ale dokładnie w zdaniu jakiegoś tam egzaminu, jeżeli to tak patrzymy na to z perspektywy, że mam się czegoś nauczyć i ktoś zweryfikuje, czy się nauczyłam, nie będzie przełożenia. Jak pani mówi o dłuższej perspektywie, jasne, no bo jak będziemy się kierować tylko zewnętrzną motywacją, no to tak jak mówię, no to nam pomoże zaliczyć jakiś egzamin tu i teraz, ale prawdopodobnie nie będziemy już do tego nigdy wracać, bo osiągnęliśmy swój cel. Więc cele są różne, ale przełoży się to dokładnie tak samo tu i teraz.
1: Ta motywacja wewnętrzna kojarzy mi się z przyjemnością, a ta zewnętrzna ze stresem.
2: Trochę tak może być, ale to jest pocieszające, że jedna i druga działa tak samo, tak? Bo to możemy sobie myśleć, że nawet jeżeli mnie nie fascynuje, nie wiem, historia, to ja i tak się jej nauczę skutecznie, nawet jeśli sobie tylko na to spojrzę tak dobrze, chcę się tego nauczyć, bo chcę to zaliczyć i mieć głowę. To też mi pomoże.
1: Z motywacją często związana jest w ogóle wiara w to, że jestem w stanie się nauczyć, bo jeśli nie wierzymy, no to też ta motywacja jest bardzo niska.
2: Oczywiście tak, czyli jak zaczęłam od tego, że motywacja jest jednym z warunków skutecznego uczenia się, no to pozostałe dwa, może ich być oczywiście więcej, ja akurat sobie mówię o trzech warunkach skutecznego uczenia, czyli pierwszy, muszę chcieć się tego nauczyć, drugi, muszę potrafić się tego nauczyć i ja muszę mieć przekonanie, że potrafię, bo jeśli ja od razu wyjdę z założenia, nie, ja nie umiem się tego nauczyć, ja tego nie rozumiem, no to oczywiście, że się nie nauczę, tak? Więc tutaj w tym potrafię się tego nauczyć, zarówno mamy umiejętności uczenia się, czyli strategię uczenia się, ale też przekonanie o własnej skuteczności w kontekście uczenia się, tak? To jest też bardzo, bardzo ważne, czy ja właśnie wierzę w to, że potrafię się tego nauczyć.
1: Dużą rolę odgrywają też w tym nauczyciele, wykładowcy. Uczyłam się w liceum w szkole humanistycznej, no i tam nauczyciel fizyki z gruntu uważał, że my się po prostu i tak tej fizyki nie nauczymy. No więc koniec końców, rzeczywiście ja z fizyki nic nie pamiętam, no więc takie zewnętrzne motywacje też potrafią być bardzo negatywne.
2: Niestety tak i czasami rodzice też mimowolnie zupełnie mogą dziecku właśnie obniżyć jego przekonanie w to, że potrafi się czegoś nauczyć. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że dziecko dopiero zaczyna chodzić do szkoły, wszystko go na razie fascynuje, cieszy się, że dostało pierwsze zadanie domowe i ma narysować szlaczki i na razie wszystko jest jeszcze takie ach i wow. Później gdzieś ta motywacja powoli zaczyna się obniżać. No i możemy sobie wyobrazić sytuację, że dziecko zaczyna się uczyć matematyki, nie bardzo mu to idzie, nie bardzo potrafi dodać 1 do 2 i mama mówi, ale to nie, to ty się nie przejmuj, bo ty matematykiem to po mamusi nie będziesz. I teraz no To jest tekst, który może się pojawić zupełnie mimowolnie, no ale teraz jak sobie spojrzymy na to, jak taki tekst może działać na dziecko, no to on go nie motywuje do nauki, tak? No bo mama nie była dobra z matematyki, to ja też nie będę dobry z matematyki, to po co ja się mam starać? No genów sobie nie wymienię, tak? No, więc trochę do tego to się sprowadza.
1: Czy to jest rzeczywiście tak, że jedna grupa jest humanistami, druga grupa jest ścisłowcami i koniec, i już nie można wyjść z tych ograniczeń?
2: Nie, nie, to tak nie jest, bo jeśli spojrzymy sobie na programy nauczania, czy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, no to te programy przecież są zbudowane na bazie polskiej ramy kwalifikacji, która powstała na bazie europejskiej ramy kwalifikacji, która nam określa, co absolwent danego poziomu nauczania, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej, czy studiów, jaką on ma mieć wiedzę, jakie umiejętności i jakie kompetencje społeczne. I teraz oczywiście ta rama jest tak określona, że każdy absolwent danej szkoły ma je osiągnąć. Na bazie tego są budowane programy, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. W związku z tym, no ten program, jeśli jesteśmy w szkole podstawowej, jest tak zbudowany, że każdy absolwent szkoły podstawowej się tego jest w stanie nauczyć.
1: Oczywiście... To pocieszające jest w zasadzie, że system edukacji bardzo w nas wierzy.
2: Dokładnie tak, więc to nie jest tak, że ja jestem humanistą, to ja się nie nauczę matematyki na poziomie szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. No nie, jeśli chcę skończyć tę szkołę, to ja się muszę tego wszystkiego nauczyć, bo inaczej jakby ta szkoła nie ma prawa mi dać dyplomu jej ukończenia, jeśli tych efektów uczenia się nie osiągnęłam. I podobnie jest ze szkołą średnią, później ze studiami. No studia oczywiście już są sprofilowane i już je możemy wybierać ze względu na jakieś swoje predyspozycje, ale do tego momentu, no to wszyscy jesteśmy na tym samym jakby poziomie i no i wszyscy jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Czasem to jest taka nasza blokada też, że my się jakby sami określimy, ja jestem humanistą, to ja się tego nigdy nie nauczę. I to, co powoduje takie myślenie, że ja się nie staram tego nauczyć, po prostu. Ja nie próbuję zdobyć jakąś strategię uczenia się, która mi umożliwi zrozumienie tego materiału i nauczenie się, tylko ja po prostu odpuszczam. No i robi się błędne koło. No odpuszczam, no to siłą rzeczy się tego nie uczę, no więc utwierdzam się w przekonaniu, że nie mam tych predyspozycji. A być może wcale tak nie jest, tylko po prostu nigdy nie włożyłam tyle wysiłku w to, żeby opanować ten materiał.
1: Wróćmy do motywacji. System nagród może zadziałać? Takich osobistych. Ja sobie sama dam nagrodę, jeśli się czegoś nauczę.
2: Zawsze. Zawsze, tak. Wzmocnienia, nagrody działają zawsze i właśnie warto to robić. Czyli warto sobie samemu planować jakieś nagrody, jakieś wzmocnienia za to, że czegoś się nauczymy. Czyli bardzo ważne jest, żeby planować swój proces uczenia się. Że na przykład dzisiaj nauczę się tego i tego. I jeśli się tego nauczę, to nie wiem, to pójdę do kina wieczorem. Jak się nie nauczę, to nie pójdę za karę. I to zawsze będzie działało. Czyli jeżeli sama siebie będę wzmacniać za pewne sukcesy w nauce. Tylko tutaj znowu, ja muszę sprawdzić, czy naprawdę się tego nauczyłam. Czyli nie chodzi o to, że ja 3 razy przeczytam rozdział z książki i sobie pomyślę, okej, już się nauczyłam, to idę do kina. Bo na razie to tylko wiem, że 3 razy go przeczytałam. Ale muszę faktycznie sprawdzić, czy się tego nauczyłam. Czyli właśnie odpowiedzieć na jakieś pytania, nawet te z podręcznika. Wymyślić sama jakieś pytania, komuś opowiedzieć o tym. Jeśli mam pewność, że tego się nauczyłam, no to wtedy należy faktycznie się za to jakoś wzmocnić.
1: Skupię się na tym słówku jednym dzisiaj, bo powiedziała pani, jeśli dzisiaj się tego nauczę, no to pójdę do kina. Ten czas i to, w jaki sposób sobie go ograniczymy, wyznaczymy na nauczenie się danego materiału, też jest ważne w osiągnięciu właśnie sukcesu edukacyjnego?
2: Jak najbardziej. Bardzo ważny jest ten czas. Oczywiście nie możemy też tego przeszacować. Tutaj, skoro poruszyła pani ten czas, to ważne jest też to, że skuteczniejsze uczenie jest rozłożone w czasie niż skomasowane. I na to mamy też dowody naukowe. Czyli jeżeli na przykład ktoś zaplanowałby sobie, że się będzie czegoś uczył przez 3 godziny w poniedziałek, a druga osoba, że tego samego będzie się uczyła godzinę w poniedziałek, godzinę we wtorek, godzinę w środę, to ta druga osoba osiągnie lepsze rezultaty. Ponieważ jak się bardzo długo uczymy w ciągu jednego dnia, czyli stosujemy to tak zwane uczenie skomasowane w czasie, no to w pewnym momencie już nasz mózg zaczyna produkować pełne białka, które uniemożliwiają dalsze zapamiętywanie materiału. To ma chronić przed przeciążeniem poznawczym nasz układ nerwowy. W związku z tym tego nie przeskoczymy. I to jest, jak mówimy o tych słynnych 3 czy 4 Z, zakuć, zdać i zapomnieć, no to do tego się to może sprawdzić, tak? Ale na pewno, jak mówimy o skutecznym uczeniu, no to chodzi nam o to, żeby żeby zapamiętać na dłużej, no to wtedy nie ma to szans. Czyli rozkładać w czasie i na pewno to jest skuteczniejsze. Nie robić tak, żeby przed egzaminem uczyć się całą noc, bo wtedy nawet jak zdamy, no to później nam to wyczyści się umysł bardzo szybko.
1: A dawanie sobie takich wyzwań, to znaczy spróbuję się tego nauczyć w 2 godziny, jest w stanie zmotywować nas do intensywniejszej, bardziej efektywnej nauki?
2: Może tak się zadziać, dlatego że może się wtedy zadziałać taki efekt samospełniającego się proroctwa. Jeśli ja wierzę, że się tego nauczę w jakimś określonym czasie, to tak się może zadziać i to na pewno będzie działało motywująco, niż jak sobie powiem, nie, na pewno się tego nie nauczę, nie potrafię, nie wiem, nie rozumiem, nie dam rady, tak? Więc bo wtedy też zadziała samospełniające się proroctwo, które sprawi, że faktycznie tego się nie nauczę. Więc wiara w siebie, wiara, że jestem w stanie się tego nauczyć, na pewno nam pomoże.
1: Mówiąc współcześnie o metodach uczenia efektywnego, mówimy to o takich starych prawdach cały czas, czyli o tej motywacji, o tym, że trzeba jednak powtarzać, o tej wierze w siebie. Co jeszcze do tego zostało, takich podstawowych zasad, które od lat się jednak nie zmieniają, dołożyłaby pani?
2: Wysiłek.
1: Ale fizyczny?
2: Wysiłek wkładany podczas nauki. Nie fizyczny, poznawczy. Bardziej poznawczy. Faktycznie jest tak, że im więcej wysiłku włożymy w trakcie uczenia się, im bardziej przetworzymy dany materiał, którego uczymy się, nim sobie wymyślimy trudniejsze sposoby sprawdzania, czy już się nauczyliśmy, czyli na przykład uczymy się o ptakach z ornitologii, uczymy się o jakichś tam ptakach, klasyfikację tych ptaków i różne rzeczy na temat ptaków. I teraz oczywiście ja mogę później sprawdzać, czy już się nauczyłam, czyli według tej klasyfikacji, tak jak to było w podręczniku, sobie mówię, że nam ptaki, nie wiem, które odlatują do ciepłych krajów, czy nie odlatują i sobie je wymieniam i próbuję przypomnieć wszystkie informacje, które o nich wyczytałam, ale mogę też zrobić inaczej. Mogę sobie powiedzieć, to ja teraz sobie spróbuję wymienić wszystkie ptaki, które są białe z tych, o których się uczyłam. I to będzie zupełnie inna klasyfikacja i będzie naprawdę wymagała ode mnie głębokiego przetworzenia materiału, żeby w taki niekonwencjonalny sposób móc wydobyć te informacje. Więc im więcej tego typu zadań wykonam, tym więcej zapamiętam. I to jest też sprzeczne często z intuicją, bo nam się czasami, jak uczymy się, wydaje, że im nam idzie szybciej, łatwiej, tym lepiej. Czyli na przykład powtarzamy jakiś materiał przed egzaminem i tak, a to wiem, to pamiętam, to przerzucam stronę, przerzucam, to wszystko wiem. Ale nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy, że wiem tu i teraz, ale egzamin będzie w środę, czy w poniedziałek, czy kiedyś tam. Wtedy już mogę tego nie pamiętać. Natomiast jeżeli idzie nam jak po grudzie i sobie myślimy, Jezu, nie nauczę się tego, jakie to jest skomplikowane i wkładamy coraz więcej wysiłku i próbujemy komuś wytłumaczyć, żeby sprawdzić, czy już się nauczyliśmy, na pewno osiągniemy dużo lepsze wyniki po prostu.
1: A ja wrócę do tego wysiłku fizycznego. Będę się tego trzymać. Jednak ta nauka kojarzy się z siedzeniem godzinami w jednej pozycji. Czy to na pewno jest najlepsza forma nauki?
2: Dobrze, że pani poruszyła ten temat. Ja śledziłam bardzo mocno literaturę historyczną w tym zakresie, ponieważ to jest też jeden z obszarów moich zainteresowań. I czytałam takie pierwsze z podręczników, które się pojawiły w języku polskim, jeszcze w XIX wieku albo i wcześniej, na temat tego, jak się uczyć. I to, co mnie zaskoczyło trochę, czyli czym się różnią te podręczniki, jak się uczyć XIX-wieczne czy jeszcze starsze od tego, co wiemy teraz z literatury, to różnica podstawowa jest taka, że wtedy ogromną rolę przykładano właśnie do tego, o czym pani mówi, czyli mówiono, zanim się nauczysz, to wywiedź pomieszczenie, w którym się nauczysz, jak się skończysz uczyć, to wyjdź na zewnątrz, więc bardzo dużą rolę przykładano do tak zwanej wtedy higieny psychicznej, o której dużo mówiono i faktycznie tak, no, powinniśmy rzeczywiście przed przystąpieniem do nauki przygotować to miejsce, w którym się mamy uczyć. Czyli po pierwsze wyeliminować wszystkie dystraktory. Wyłączamy komórkę, wyłączamy jakieś wszelkie, nie wiem, komputery, czyli wszystko, co nas może rozpraszać, bo nagle tu jakiś komunikat, tu jakiś SMS, tu jakieś coś i niby się uczę, no ale dobrze to sprawdzę, a to odpiszę szybko. No to też nie będzie miało dobrych efektów, no bo będziemy co chwilę rozproszeni, co chwilę będziemy przerzucać uwagę na jakieś inne źródła. I oczywiście, jeśli przygotujemy to, żeby siedzieć przy tej nauce, nie garbić się wtedy i tak dalej, dalej, no to też jest to zdrowe. Czy jak na przykład musimy się uczyć, dajmy na to historii i chemii, bo mamy jutro dwie klasówki, no to też zrobić przerwę między tą chemią i historią, wyjść gdzieś na zewnątrz, żeby się właśnie przewieczyć, żeby przez chwilę odetchnąć i zrobić coś zupełnie innego.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
3: A na koniec zachęcę Was jeszcze do tego, byście zajrzeli na kanał YouTube'owy Uniwersytetu SWPS. Tam znajduje się mnóstwo fascynujących wykładów, podcastów, które otwierają nam oczy na świat. Między innymi wykład 10 przykazań skutecznego uczenia się dr Anny Ziółkowskiej. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Nuda, depresja, ciekawość, chęć złamania reguł, bunt, samotność, presja rówieśnicza, nadmierne obciążenie nauką i stres, postawa teraz albo nigdy, chęć utraty wagi czy podatność genetyczna. To 10 powodów, dla których młodzież sięga po dopalacze czy narkotyki. Tych powodów na pewno jest więcej, ale te akurat znalazłam na stronie jednego z ośrodków prowadzących terapię dla uzależnionej młodzieży, bo okazuje się, że coraz więcej młodych osób sięga po różne używki. Leki, papierosy, e-papierosy, alkohol, no i właśnie po narkotyki.
2: Jest jakaś interwencja, rodzice zawożą do jakiejś poradni, wręcz czasem przeszukują internet i na drugi dzień już wywożą dziecko do jakiegoś ośrodka, płacą często mnóstwo pieniędzy, gdzie to jest moment, że nie jest jeszcze uzależnienie i można podjąć zupełnie inną interwencję, która również może być skuteczna.
1: A w programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o narkotykach, o tym, kiedy młodzież po nie sięga, dlaczego, jak się z tego nałogu uwolnić i co my dorośli możemy zrobić, by dzieciakom pomóc. Beata Korzeniowska, zapraszam na spotkanie z moim gościem.
2: Robert Rejniak, pracownia rozwoju osobistego i psychoterapii. Właśnie jesień na przykład, to jest czas, kiedy w poradniach pojawia się najwięcej nowych przypadków, czyli na przykład tych młodych ludzi, którzy no jeszcze wcześniej nie korzystali z pomocy, a na przykład koniec września, październik okazuje się, że nie bardzo chcą wrócić do tej szkoły, albo że obracają się w innym gronie znajomych, przyjaciół i, no i ta pokusa spowodowała, że no niektórzy z nich bardzo łatwo się wkręcają w to, że to używanie, picie staje się coraz bardziej regularne i wydaje się młodym ludziom, że no ten świat już nie jest, czy nigdy nie będzie taki jak kiedyś, że zawsze, kiedy będzie bez narkotyków, bez alkoholu, będzie się wydawał szary, napięty, trudny do ogarnięcia, no i ta tęsknota za byciem pod wpływem będzie bardzo silna.
3: Co my jako rodzice możemy zrobić? Siadamy z dzieckiem i mówimy: tego nie, tego też nie rób i tego nie bierz.
2: No to są takie rzeczy, których z reguły młodzi ludzie nie lubią, tak? Czyli mamy tu jakiś, no właśnie, jakiś taki okrągły stół, gdzie my chcemy przekazać jakieś tam informacje swoim pociechom, ale generalnie chodzi o przygotowanie do każdej takich sytuacji, jakby w całym procesie wychowawczym. Tak naprawdę młodzi ludzie powinni być, no, miesiące czy lata wcześniej przygotowani do tego, że takie rzeczy następują, że takie pokusy mogą się pojawić. Myślę sobie, że te rozmowy powinny być cedzone, tak, w różnych sytuacjach, gdzieś tam właśnie są jakieś doniesienia medialne, coś o tym słychać, coś się tam wydarzyło, czy mamy tam co jakiś czas przecież informacje, że tutaj gdzieś jacyś młodzi ludzie przedawkowali narkotyki gdzieś z terenu Polski, ale też dużo rzeczy się dzieje tutaj w naszym regionie, gdzie te nowe substancje, które pojawiły się na rynku, no niestety no zbierają takie okrutne żniwo, bo to nie chodzi tylko jakieś problemy psychiczne, ale po prostu też o poważne konsekwencje zdrowotne i utratę życia młodych ludzi z powodu przedawkowania. Więc to są zawsze takie okazje, żeby porozmawiać i powiedzieć: wiesz, Krzysiek, martwię się, nie? Bo boję się, że na przykład możesz mieć też kontakty z takimi osobami czy z takimi substancjami i naprawdę zależy mi na tobie, kocham cię i no nie chciałabym, żebyś wkroczył na taką drogę, nie unikać tego tematu, bo z moich doświadczeń takich praktycznych w gabinecie, w terapii, jakby wynika, że młodzi ludzie, którzy mają już poważne problemy w wieku 14 czy 15 lat z narkotykami, oni mieli pierwsze próby, mając 10 lat, 9, że tego spróbowali. To oczywiście były incydentalne sytuacje, ale jeżeli im się jakoś tam udało, nie ponieśli z tego powodu żadnych konsekwencji, to później za 2-3 lata próbują znowu. Uczą się używać tych używek, bo często dorośli myślą sobie, że jak jest taki pierwszy moment, że ktoś tam zapali papierosa i się nim zadławi i będzie kaszlał i będzie mu niedobrze, zwymiotuje, to go na pewno to odstraszy. No nic bardziej mylnego, bo najczęściej te pierwsze eksperymenty z alkoholem, narkotykami, papierosami nie są zbyt przyjemne dla młodych ludzi, ale po to mają swoich rówieśników lub starszych kolegów, koleżanki, którzy ich trenują w tym, jak tego używać, żeby to sprawiało większą przyjemność. I rzadko się zdarza, żeby młody człowiek zraził się do jakiejś używki po pierwszym niepowodzeniu, bo mu było na przykład niedobrze. No i potem próbuje dalej, więc ja myślę sobie, że rozmawiamy z dziećmi o używkach wtedy, kiedy one zaczynają pytać. Oczywiście dostosujemy to do wieku i do poziomu, ale za każdym razem, żeby wyrażać swoją dezaprobatę dla używek, swój niepokój czy martwienie się o dziecko, gdyby się okazało, że ono by miało z tym do czynienia. Czyli staramy się opóźnić jak najmocniej ten wiek inicjacji.
3: No a teraz zakładamy, że rozmawialiśmy albo nie rozmawialiśmy, bo dziecko nie pytało. Ale dziecko, 15-latek, wraca do domu i ewidentnie widać, że jest pod wpływem.
2: No to pierwszą zasadą, której warto się trzymać, to to, żeby zadbać o bezpieczeństwo dziecka i nie prowadzić dyskusji, kiedy jest pod wpływem. Że bezpieczeństwo po pierwsze to jest najważniejsze, żeby zadbać, żeby obserwować jego reakcję i tak dalej. Bo jeżeli zaczynamy dyskusję, co ty zrobiłeś, co piłeś i tak dalej, to najczęściej dochodzi do eskalacji emocji z obydwu stron. Bo nie zawsze jest tak, że dziecko na przykład przegięło, jak to się mówi, czy upiło się i tak dalej, bo to planowało. Nie? Różne są okoliczności ku temu, że rzeczywiście potem to widać, bo z reguły nastolatki starają się to ukrywać przed rodzicami, czyli gdzieś tam spożywają alkohol, przeczekują, sprawdzają też po drodze, jak to na nich zareaguje, ile mogą wypić, żeby jak szybko dochodzą do siebie. Też pamiętajmy, że ten metabolizm nastolatka jest bardzo ekspresowy, więc jest jakiś moment, że oni bardzo mocno mogą być pod wpływem i kilka godzin później jakby wyglądają w miarę normalnie. I może to tak być, że młodzi ludzie będą na przykład używali różnych substancji od rana, rodzice, kiedy będą w pracy i kiedy oni wracają, oni już też wracają, albo jeszcze leżą w łóżku i rodzice mają wrażenie, że oni nic nie robili, że cały czas spali i tak dalej, nie? Oni po prostu już się położyli, żeby dojść do siebie i wrócić do tematu na drugi dzień na przykład, tak? Opowiedzieć o sytuacji, jak to wyglądało, jak to dziecko się zachowywało, co mówiło, jakie to wywarło na nas wrażenie. Na początku się pewnie rodzice wkurzyli, zdenerwowali. Wcześniej może się martwili, bo na przykład nie ma długo dziecka, nie wraca, nie odbiera telefonu. To są takie typowe sytuacje. Jest dziesiątki nieodebranych połączeń lub tryb samolotowy, bo ten nastolatek, który właśnie imprezuje, nie ma wcale ochoty rozmawiać. Rodzic później się martwi, wyrywa sobie włosy z głowy, siwieje, wygląda przez okno, jest północ, pierwsza, druga, nie ma tego nastolatka. I kiedy on wraca i jest, jak to się mówi, zawiany, albo wcięty, albo odurzony na przykład z czymś, jest trzecia nad ranem, to natychmiast emocje rodzica z troski, martwienia się, lęku, niepewności przemieniają się w złość, agresję, różne słowa padają, które nie powinny paść, a dziecko widzi jak zwykle niezadowolonego, wściekłego rodzica i się od niego oddala, tak? Bo on się przed chwilą świetnie bawił. Rodzic o tym nie wiedział. Nastolatek nie zdawał być może sobie sprawy, ile tam tych substancji jest, albo że rodzice się martwią. W grupie rówieśniczej chce pokazać, że on tutaj ma dobre relacje i że w ogóle wyłącza telefon, żeby nie było, że tam jest kontrolowany przez mamę czy tatę. No i tak, dochodzi do eskalacji i właśnie takich różnych akcji, że później jest jakaś interwencja, rodzice zawożą do jakiejś poradni, wręcz czasem przeszukują internet i na drugi dzień już wywożą dziecko do jakiegoś ośrodka, płacą często mnóstwo pieniędzy, gdzie to jest moment, że nie jest jeszcze uzależnienie i można podjąć zupełnie inną interwencję, która również może być skuteczna.
3: Czyli jako? Szukać jednak pomocy specjalistów, czy na początek próbować samemu ten problem rozwiązać?
2: To znaczy, zanim dziecko wchodzi w okres dojrzewania, to generalnie powinny być wprowadzone różne zasady i normy dotyczące używek. No po pierwsze, rodzice nie mogą tego tolerować, ale jeżeli ta sytuacja zostanie jakoś tam złamana, ta zasada, to wtedy muszą być wcześniej ustalone konsekwencje, jakie są z powodu złamania tej zasady, na przykład nieużywania alkoholu czy narkotyków przez niepełnoletnią osobę. No i jeżeli te konsekwencje nie skutkują, albo po tym pierwszej jakby sytuacji, rozpatrzeniu tego, jakie były okoliczności, przyczyny i tak dalej, sytuacja się powtarza, no to oczywiście powinno się korzystać z pomocy osób, które zajmują się profilaktyką i terapią uzależnień. My od wielu, wielu lat mamy taką ofertę. Realizowany jest program wczesnej interwencji FRED, który jest krótką, taką szytą na miarę interwencją w stosunku do młodych osób, które są w fazie pierwszych eksperymentów czy pierwszych kontaktów z używkami, niezależnie czy to jest alkohol, czy różne substancje psychoaktywne, nielegalne leki, czyli tam, gdzie jest jakieś nadużycie i tam, gdzie to jest taki pierwszy czas, kiedy rodzice zmagają się z tym problemem. Oczywiście oni czasem mogą ujawnić, że pierwszy raz ktoś, ich dziecko było pod wpływem, ale dla tego dziecka to nie jest pierwszy raz, ale nie muszą tego rozstrzygać, tak? Czyli to jest pierwszy ujawniony fakt i wtedy rodzice mogą pójść ze swoim dzieckiem na taką rozmowę wstępną, gdzie rozmawiamy o okolicznościach danego zdarzenia, później jest rozmowa indywidualna z tym nastolatkiem, a następnie zaproponowany mu jest program, który jest w formie takich trzech spotkań razem.

0: rozmawiają o osobistych motywach sięgania, jak to się człowiek czuje w grupie rówieśniczej, jakie są przyczyny, efekty pozytywne i takie konsekwencje negatywne używania alkoholu bądź narkotyków. Rozmawiają na temat własnych ograniczeń, własnych mocnych stron i zasobów, żeby poznać siebie bardziej, też na tle grupy rówieśniczej, co takiego może być dla nich zasobem, czynnikiem chroniącym, a na co powinni uważać, bo jakie mają tendencje, które mogą w przyszłości wpłynąć na rozwinięcie się u nich uzależnienia. To wszystko jest w takiej formie warsztatowej, gdzie w zasadzie są może 2 lub 3 momenty, kiedy ten prowadzący ma 2-3 minuty na jakiś mikrowykład, ale wtedy, kiedy jakaś sytuacja jest nierozstrzygnięta. My nie doceniamy często młodych ludzi i mogę powiedzieć, że z reguły w takiej grupie 8 czy 10 nastolatków znajduje się 2-3 specjalistów od prawa, również od prawa do spraw nieletnich. Znajduje się 2-3 specjalistów z wiedzy na temat działania różnych substancji. Znajduje się 2-3 specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, którzy wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje. Sporo z nich ma doświadczenia czy obserwacje dotyczące ich rówieśników, którzy źle skończyli, którzy trafili do szpitala, na oddział psychiatryczny, do ośrodka terapeutycznego lub do ośrodka wychowawczego, którzy wpadli w konflikt z prawem. Oni potrafią przywoływać wszelkie takie różne sytuacje, które mogą się zdarzyć i myślę, że taki najistotniejszy element tego programu to jest to, że to jest wszystko zasób informacji i doświadczeń, które pozwalają młodym ludziom podejmować decyzje w oparciu o taką samoocenę i ocenę ryzyka związanego z używaniem i zadają sobie sami takie pytanie, czy ja na pewno chcę iść tą drogą, co powinienem zrobić, żeby jednak to się tak nie potoczyło, jak pogodzić chęć zabawy, doświadczania, eksperymentu, bycia w grupie rówieśniczej z tym, żeby to było wszystko bezpieczne. No i jak badania pokazały, które prowadziłem w całej Polsce, w 25 miastach, okazało się, że większość tych młodych ludzi zmienia swoją postawę wobec używek. Zmniejsza się używanie, palenie marihuany lub zaprzestanie w ogóle, że osoby, które trafiały do programu, miały najwięcej doświadczeń, jeżeli chodzi o na przykład picie czy upijanie się alkoholem. To u nich zmiany były diametralne, tak, że biorąc pod uwagę na przykład ostatnie pół roku, ci młodzi ludzie, którzy wcześniej potrafili upijać się co tydzień, to potem przez pół roku upili się raz. To jest bardzo duża różnica, bo też to wymaga od nich tworzenia takich bezpiecznych warunków, jeżeli już gdzieś tam idą na imprezę.
1: Program wczesnej interwencji FRED skierowany jest do grupy w wieku od 13, to jest przerażające, do 19 lat. Jeżeli dziecko zostało przyłapane na zażywaniu narkotyków, czy dopalaczy, albo na piciu alkoholu, może zostać skierowany do takiego programu, to jest dosłownie kilka godzin zajęć. A jak powiedział wcześniej mój gość, dr Robert Rejniak, terapeuta uzależnień, bardzo często po przejściu tego programu młodzież na dłuższy czas rezygnuje z używek.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet. Rocznie na świecie rozpoznaje się go u 1,5 miliona kobiet. 400 tysięcy umiera.
3: Coraz częściej chorują również kobiety młode.
1: To nie jedyna groźna choroba, z którą zmagają się coraz młodsze kobiety. To jest program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska, zapraszam. A moim gościem jest dr Wojciech Krypiński, specjalista ginekologii onkologicznej.
3: Najczęstszym nowotworem występującym u kobiet rzeczywiście jest nowotwór piersi.
4: W jaki sposób panie się dowiadują o tym, że są chore?
3: Niestety najczęściej dowiadują się już w przypadku zaawansowanej choroby, gdy same wyczuwają zmianę w piersi i jest to zmiana już o wysokim stopniu zaawansowania.
4: Co mogłybyśmy zrobić, żeby ewentualnie dowiedzieć się wcześniej?
3: Najlepszym sposobem jest wykonywanie badań profilaktycznych. Taka profilaktyka już zaczyna się od samo badania piersi, które najlepiej, żeby pacjentka wykonywała sobie przynajmniej raz w miesiącu. Kolejnym badaniem profilaktycznym powinno być przynajmniej raz w roku zbadanie gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych pachowych przez lekarza. Kolejną metodą profilaktyki jest wykonywanie badań USG przynajmniej raz na 2 lata, a Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi aktywny screening populacyjny wczesnego wykrywania raka piersi, który polega na wykonywaniu badań mamograficznych i takie badanie jest refundowane co 2 lata od 45 roku życia aż do 75 roku życia.
4: Od 45 roku życia, a pacjentki, które

0: trafiają do szpitala z nowotworem piersi, są w jakim wieku?
1: No coraz częściej, niestety ten wiek przesuwa się i coraz częściej chorują również kobiety młode. Także jakby oprócz tego screeningu mamograficznego, te wcześniejsze rzeczy, o których mówiłem, czyli samo badanie, badanie przez lekarza i wykonywanie USG piersi, powinno być wykonywane przez pacjentki już nawet od 25 roku życia.
0: Kiedy taka kobieta, nawet ta bardzo młoda, dowiaduje się, że coś jest nie tak, że w tych badaniach rzeczywiście wyszło, że tam jest jakaś zmiana. Co wtedy?
1: Kolejnym etapem diagnostyki jest wykonanie badania histopatologicznego. To w zależności od rodzaju zmiany, którą widzimy w badaniach obrazowych, może być biopsja cienkoigłowa lub biopsja gruboigłowa. I na podstawie wyniku histopatologicznego dalej pacjentka jest kierowana do leczenia w ośrodkach zajmujących się leczeniem chorobami piersi.
0: Jak wygląda takie leczenie? To jest chemia?
1: To wszystko zależy jakby od momentu, w którym nowotwór jest stwierdzany. W przypadku nowotworów o niskim stopniu zaawansowania klinicznego możliwe jest leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy i takie leczenie polega na wycięciu zmiany z piersi, pobraniu węzłów chłonnych do badania histopatologicznego tych węzłów wartowniczych i w zależności od wyników badań jest prowadzone leczenie uzupełniające radioterapią, brachyterapią. W przypadku, gdy choroba jest wyjściowo już na wysokim stopniu zaawansowania klinicznego rozpoznana, przed operacją dosyć często potrzebna jest chemioterapia taka indukcyjna w celu zmniejszenia masy guza w piersi, żeby operacja mogła być wykonana radykalnie.
0: Jakie kobieta ma szanse z tym nowotworem?
1: W tych dobrze rokujących nowotworach szanse na, można powiedzieć, pełne wyleczenie jest bardzo duże. Dalej idąc, jeżeli mamy nowotwór o negatywnych czynnikach prognostycznych, leczenie może wydłużyć znacząco jakby czas wolny od choroby. Tak jak w całej onkologii, jakby ten stopień zaawansowania klinicznego wyjściowy rzutuje później na to 5-letnie przeżycie.
0: Kiedy pacjentki pojawiają się w szpitalu, dowiadują się, są chore, muszą się leczyć, jak one są nastawione? Dla nich to jest wyrok?
1: No to zależy w dużej mierze od jakby stanu psychicznego pacjentki. No są pacjentki, które traktują od razu to jako wyrok, że nic nie da się zrobić z chorobą, no ale też jest dużo pacjentek gotowych jakby do walki i aktywnie chcą uczestniczyć w jakby tym procesie leczenia i są pozytywnie nastawione do procedur medycznych i leczenia.
0: Z taką kobietą chyba musi pracować nie tylko onkolog, nie tylko chirurg, ale też psycholog?
1: Tak, to najlepiej, żeby pacjentka była objęta taką interdyscyplinarną opieką, w którym na pewno dużą rolę by odgrywał psycholog. I tu też nie możemy zapominać jakby o rodzinie pacjenta, bo to można powiedzieć, że choroba nowotworowa zawsze dotyka całą rodzinę i taką opieką też czasami trzeba objąć członków rodziny pacjentki.
0: Nowotwór złośliwy piersi to jest u kobiet ten najczęściej diagnozowany i też najczęściej kobiety właśnie na ten nowotwór umierają. Mówi się też, że gdzieś rak piersi to ma twarz bardzo młodej kobiety.
1: Niestety jakby no te rzeczy, o których gdzieś tam widzimy albo usłyszymy najmniej korzystne, to są pacjentki młode, które dowiadują się w młodym wieku, że mają raka. I niestety jakby te młode pacjentki, które chorują na raka, najczęściej są związane z mutacjami genetycznymi, które predysponują do wystąpienia nowotworów. Czyli wiemy, że jakby przebieg rozwoju tej choroby będzie z góry niekorzystny dla pacjentek, to leczenie jest bardzo jakby takie agresywne i no, obciążające dla pacjentek. Z drugiej strony też nie możemy mówić, że jakby te pacjentki nie mają żadnych szans na jakby wyleczenie. Biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości leczenia później podtrzymującego od takiego spersonalizowanego, opartego na wynik badań genetycznych, to rokowanie dla tych pacjentek no bo w dzisiejszych czasach jest dużo, dużo lepsze niż jeszcze kilka lat temu.
0: Jeśli mama albo babcia chorowały, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta córka czy wnuczka też zachoruje?
1: Jeżeli pacjentka, która ma raka piersi, ma stwierdzoną mutację predysponującą do występowania raka piersi, to powinny być zaproszone jej córki, siostry, również do poradni genetycznej, żeby takie badanie było wykonane, a z drugiej strony te pacjentki, u których w rodzinie występował rak piersi, a w szczególności występował rak piersi u kobiet w młodym wieku, no powinny zostać objęte tym screeningiem, badaniami profilaktycznymi już na wcześniejszym etapie ich życia.
0: Angelina Jolie była tym takim słynnym światowym przykładem na to, że usunęła piersi, wiedząc, że jest w bardzo dużej grupie ryzyka.
1: Tak, no wiemy o tym, jak pacjentka zrobi sobie te badania genetyczne. W naszej rzeczywistości polskiej to badanie jest refundowane u grupy pacjentek, które są są w tej grupie ryzyka raka piersi, czyli najczęściej u pacjentek, gdzie matka, babcia miała rozpoznanego raka piersi i ma stwierdzoną tą mutację w genie BRCA1 czy BRCA2. W Polsce również jest program refundowany przez NFZ, że takie pacjentki mają refundowaną badanie profilaktycznej mastektomii, nawet z odtworzeniem jakby później gruczołu piersiowego plastycznym, ale jakby to wszystko jest dopiero wtedy, jak znamy, że ta mutacja występuje.
0: Panie doktorze, drugim takim nowotworem dominującym wśród kobiet po raku piersi będzie?
1: To jest nowotwór trzonu macicy, czyli rak endometrium. To jest na szczęście jakby rak, który dosyć szybko daje objawy, który skłania pacjentkę do zgłoszenia się na wizytę kontrolną do ginekologa, bo to jest choroba, która objawia się na wczesnym etapie nieprawidłowymi krwawieniami macicznymi. Czy u pacjentek już po menopauzie pojawia się krwawienie po zakończonym jakby już miesiączkowaniu, a u pacjentek jeszcze miesiączkujących to miesiączki stają się krwotoczne, częstsze, przedłużające się. Jakby to jest ten objaw, który pacjentka nie przeoczy i na wczesnym etapie na szczęście zgłosi się do diagnostyki. Podejrzenie tego raka bierzemy na podstawie wywiadu, czyli tych nieprawidłowych krwawień. Dodatkowo wykonujemy badanie ultrasonograficzne przez pochwowe macicy i patrzymy na grubość endometrium. To jest jakby nowotwór, no, który można powiedzieć, że ładnie widać w badaniu ultrasonograficznym, bo widzimy jakby poszerzone endometrium z bogatym unaczynieniem w opcji kolorowego Dopplera. Taki komplet objawów i wynik ultrasonograficzny od razu jakby wskazuje lekarzowi, żeby wysłać pacjentkę na pogłębioną diagnostykę pobrania weryfikacji histopatologicznej z jamy macicy.
0: Czy tutaj jest jakaś grupa kobiet szczególnie narażonych?
1: No można powiedzieć, że jest taki fenotyp pacjentki, która ma duże ryzyko zachorowania na raka trzonu macicy. No to są kobiety z nadwagą, z otyłością, które w przyszłości miały zaburzenia miesiączkowania, które mają dodatkowe choroby metaboliczne, czyli cukrzycę, nadciśnienie tętnicze. No najczęściej chorują pacjentki w wieku okołomenopauzalnym i szczyt zachorowania w populacji polskiej to jest około 50-55 rok życia.
0: To teraz jeszcze rak szyjki macicy.
1: Rak szyjki macicy, no to jest choroba, która w Polsce i to jest około 3,5 tysiąca nowych rozpoznań rocznie. Też jakby szczyt zachorowania to jest tak jak w raku trzonu macicy wiek okołomenopauzalny 50-55 rok życia. Niestety to jest choroba, która daje objawy w późnym stopniu zaawansowania klinicznego, czy jakby podstawą jakby, żeby nie zachorować na raka szyjki macicy jest wykonywanie badań profilaktycznych, tych badań screeningowych, czyli wykonywanie cytologii z szyjki macicy.
0: I tutaj też nie dla wszystkich pań jest to badanie bezpłatne.
1: Tak, Narodowy Fundusz Zdrowia tą cytologię refunduje od 25 roku życia, co 3 lata do ukończonego 69 roku życia.
0: A jak pokazują statystyki i pewnie też to, co pan widzi na oddziale, przychodzą coraz młodsze kobiety.
1: Tak, coraz młodsze pacjentki trafiają z podejrzeniem zmian na szyjce macicy. Wiek rozpoczęcia współżycia płciowego przesuwa się na coraz młodsze kobiety, dziewczyny, a rak szyjki macicy to jest choroba ściśle związana jakby z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego, no, który jest jakby przenoszony drogą płciową, więc jakby moment inicjacji seksualnej przez pacjentkę powinien być jakby momentem rozpoczęcia wykonywania badań profilaktycznych, czyli tej cytologii z szyjki macicy.
0: Tyle, że to jest też choroba, której można trochę uciec i zapobiec, szczepiąc się przeciwko HPV.
1: Tak, istnieje szczepionka, która chroni przed tymi najgorszymi genotypami wirusa HPV. W Polsce to szczepienie jest wpisane do kalendarza szczepień jako szczepienie zalecane. Dla dziewczynek, to też trzeba podkreślić, chłopców, jest ono bezpłatne dla wieku 12-13 lat.
0: Ale zaszczepić się można nie tylko dziecko, bo dojrzała kobieta czy mężczyzna, bo to też trzeba podkreślać, też może się w każdym momencie zaszczepić.
1: Tak, coraz więcej towarzystw naukowych zajmujących się patologią szyjki macicy wskazuje, że szczepienie przeciw HPV niesie korzyści również dla pacjentek, które już na przykład rozpoczęły współżycie płciowe. Ten czas na wykonanie szczepienia jest tak naprawdę w każdym momencie życia.
0: No właśnie, powiedzieliśmy chłopcy, mężczyźni, bo ten wirus jest niebezpieczny także dla panów.
1: Tak, wirus, ten HPV, on nie powoduje tylko jakby raka szyjki macicy, czy raka pochwy, raka sromu. Może powodować również raka okolicy odbytu, czy w ogóle odbytnicy również tam u mężczyzn, raka krtani, raka jamy ustnej.
0: Czy w jakiś sposób możemy sprawdzić, czy jesteśmy nosicielami tego wirusa?
1: Pacjentki mogą bardzo łatwo sprawdzić przy rutynowym jakby wykonywaniu cytologii. Można również pobrać próbkę na obecność tego wirusa. Jeżeli chodzi o na przykład obecność tego wirusa w okolicy jamy ustnej, no to też jest możliwość pobrania jakby wymazu z jamy ustnej, żeby zobaczyć, czy ten wirus występuje.
0: U mężczyzn też można to sprawdzić?
1: Też można, tymi samymi metodami, czyli to jest pobieranie wymazu Amazon na badanie takie genotypowania wirusa HPV.
0: Czy pan, kiedy rozmawia z pacjentkami, mówi o tym szczepieniu? Pyta pan, czy się szczepiły? Proponuje pan? Podpowiada?
1: No ja tutaj z racji tego, że głównym miejscem mojej pracy jest poradnia ginekologii onkologicznej, no niestety jakby już spotykam pacjentki na tym ostatnim etapie diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia, ale takie pacjentki już, które mają rozpoznane nawet chorobę szyjki macicy, stan przednoturowy szyjki macicy, też powinny wiedzieć o tym, że zaszczepienie przeciw wirusowi HPV spowoduje jakby lepszy efekt leczenia i większą szansę, że nie dojdzie jakby do ponownego pojawienia się choroby. Więc jakby tym wszystkim pacjentkom rekomenduję i zalecam, że powinny się zaszczepić przeciwko wirusowi HPV.
0: To nie jest popularne szczepienie wśród dzieci, mimo że ta grupa wiekowa 12-13 lat, czy też do 18 roku życia jedną z tych dostępnych szczepionek, rodzice niechętnie szczepią dzieci.
1: No to już jest jakby chyba szerszy temat do rozmowy, bo jakby zgłaszanie się na te szczepienia obowiązkowe, nawet to widzimy tutaj na oddziale noworodkowym, to rodzice nie chcą szczepić nawet tymi podstawowymi swoich noworodków. No później idąc dalej, jeżeli szczepienie nie jest obowiązkowe, jest zalecane, biorąc pod uwagę jeszcze mnogość ruchów antyszczepionkowych, które w Polsce mają coraz większe jakby przebicie, no to rzeczywiście pacjenci czy rodzice mocno zastanawiają się nad tą szczepionką. No trzeba powiedzieć, że szczepionka to nie jest nowa szczepionka dostępna od kilku lat, tylko jakby badania na tą szczepionkę to już są lata 90. ubiegłego wieku, więc tam prawie 30 lat historii stosowania tej szczepionki już jest. No i dane z krajów na przykład, które to szczepienia dosyć szybko na masową skalę zaczęły wykonywać, na przykład z kraje skandynawskie, no wiemy, że jakby działań niepożądanych, odległych jakichś skutków tych szczepień nie ma, a jest korzyść w tym, że w tych populacjach częstość wykrywania raka szyjki macicy czy stanu przednowotworowych szyjki macicy no znacząco drastycznie spadła.
0: Proszę mi powiedzieć, jak wygląda Polska w stosunku do no właśnie Europy czy też świata, jeśli chodzi o ilość zachorowań na te kobiece nowotwory?
1: Polska już wpisuje się w taki trend krajów wysoko rozwiniętych, czyli można powiedzieć, że tutaj epidemiologicznie wyglądamy tak samo jak zachód Europy, Stany Zjednoczone. I jeżeli chodzi o nowotwory typowo żeńskich narządów płciowych, to tak samo jak w Polsce, na zachodzie Europy najczęstszym nowotworem jest rak trzony macicy. A to wynika trochę jakby z charakterystyki społeczeństwa. Polskie społeczeństwo stało się już społeczeństwem zamożnym i co za tym idzie, niestety pacjentki coraz częściej prezentują objawy też choroby metabolicznej, no, która predysponuje do wystąpienia raka trzony macicy. Jakby nasze zdrowie, możliwość zachorowania nowotwory, no, wiąże się mimo wszystko ze stylem życia. No, trzeba powiedzieć, że jakby ten zespół metaboliczny, czyli ta coraz częściej pojawiająca się nadwaga, otyłość, choroby związane z nadwagą, otyłością, nadciśnienie, cukrzyca też będzie predysponowała niestety u kobiet do wystąpienia raka trzonu macicy, raka jajnika, u mężczyzn do raka jelita grubego. Dodatkowo jakby tytoń, alkohol predysponują do wystąpienia nowotworu złośliwego w przyszłości.
0: Mówiąc o zdrowym stylu życia, trochę wróżymy sobie lepszą przyszłość.
1: Jak najbardziej. Jakby najlepsza profilaktyka wszystkich chorób, też chorób nowotworowych, to jest zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, zbilansowana dieta i badania profilaktyczne.
2: A naszym gościem w programie Miasto Młodości był dr Wojciech Krypiński, specjalista z ginekologii onkologicznej.
3: Kielce, Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Każdy, kto uwielbia słodycze, choć raz spróbował na kilkanaście czy kilkadziesiąt dni rzucić słodycze i nie sięgać po nie, doskonale wie, czym jest głód. I to jest tylko namiastka tego głodu, który czują osoby uzależnione od narkotyków czy od alkoholu, kiedy muszą przestać brać czy pić. Coraz więcej młodych osób sięga po różne środki odurzające. Coraz więcej młodych osób trafia na leczenie uzależnień. Coraz więcej i coraz młodszych dzieci sięga po narkotyki. Dziś terapeuci mówią, że to są dzieci w wieku 13, 14 lat. 15-latek trafia na rok na terapię do zamkniętego ośrodka. A żeby tam trafić, musiał najpierw bardzo mocno narozrabiać. To znaczy, że on od wielu lat zażywał narkotyki. W programie Miasto Młodości z terapeutą uzależnień Robertem Rejniakiem będziemy dziś rozmawiać o tym, jak to się zaczyna, na co należy zwrócić uwagę, dlaczego te nasze dzieciaki sięgają po różne niebezpieczne dla nich środki, o czym z nimi rozmawiać i jak rozmawiać. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Mnóstwo dzieci doświadcza